0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: bo Chiquitita nam, Polakom, kojarzy się z bananami, a chodzi o to, żeby banan pojawił się od samego rana na twarzy. I po to jesteśmy my, Słoneczna Brygada, Iwona Barańska, Piotr Joachim, Piotr Jaworski. Dzień dobry, witamy. Za chwilę dosłownie zaprosimy was na wiadomości Radia Złote Przeboje o 6.
1: Autopromocja.
2: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
1: Autopromocja.
0: 9 lipca, budzimy razem i to jest czwartek, mamy godzinę 6. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Minister zdrowia chce wprowadzić maksymalne stawki dla lekarzy. Szczyt NATO lepszy niż oczekiwane, ocenia minister Radosław Sikorski. Rozpoczyna się walka o półfinały na mundialu. Dziś mecz Francja-Maroko. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plany zmian w systemie. Są to m.in. elektroniczne kolejki do specjalistów oraz limity zarobków lekarzy. Maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. To raczej nie przyniesie skutków w walce z kryzysem finansowym placówek medycznych, bo problem leży gdzie indziej, mówi lekarz jednego z warszawskich szpitali, dr Tomasz Imiela.
4: Problemy finansowe szpitali powiatowych i nie tylko powiatowych w dużej mierze bardziej biorą się z tego, że jest za niska wycena wielu procedur. I w ogóle to, że sam nasz system leczy chorych na podstawie wyceny procedur. Nikt nie patrzy, jak, czy my dobrze ich leczymy, czy osiągamy dobre efekty, tylko mamy wykonać procedury.
3: Pomysły na zmiany w systemie ochrony zdrowia są wynikiem ostatniej afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Były koordynator tamtejszego SOR-u w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 złotych. Efekty szczytu są powyżej oczekiwań, ocenił po powrocie ze szczytu NATO w Ankarze wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak zaznaczył, polska delegacja razem z prezydentem mówiła na szczycie jednym głosem. Dzięki temu, jak ocenił, głos Polski był prominentny i słyszalny. Znamy coraz więcej szczegółów rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. To operacja na otwartym sercu, bo w czasie prac droga cały czas ma zostać przejezdna, a to jedna z najbardziej obciążonych tras w Polsce. Każdego dnia przejeżdża tu nawet 100 tysięcy aut. Pierwsze prace nad rozbudową autostrady już trwają, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
3: Przebudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku. Z kolei odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028. 8 meczów pozostało do końca piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Dziś meczem Francja-Maroko rozpocznie się faza ćwierćfinałowa. Jutro Hiszpania zagra z Belgią, w sobotę Norwegia z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią. Finał zaplanowano na 19 lipca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
0: Gdybyście jechali przez Beskidy krętą drogą numer 28 od Nowego Sącza na Krosno, to musicie uważać na ekipy pracujące na wysokości Gorlic i Jasła. Miejscami droga jest zwężona i jechać można maksymalnie 50 km na godzinę.
6: Uważajcie też na trasie numer 10 na odcinku od Turunia do Bydgoszczy. Panowie w pomarańczowych kamizelkach w kilku miejscach poprawiają nawierzchnię i pobocza.

0: Pogoda.
1: Deszcz popada dzisiaj przede wszystkim na wschodzie. W pozostałych regionach można liczyć na nieco więcej słońca. Na termometrach od 16 stopni w Białymstoku, 18 w Gdańsku, 20 w Warszawie, do 23 w Zielonej Górze.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
1: Dzień dobry, po szóstej ruszymy do pracy zupełnie inną drogą, w dodatku niekompletnie ubrani, a my wytłumaczymy po co i dlaczego.
2: Po szóstej zastanowimy się także wspólnie, bez

czego nie ma wakacji, z wyjątkiem pięknej pogody, no bo już bez przesady, naprawdę bez przesady. To my, Słoneczna Brygada w radiu Złote Przeboje, 4 minuty po godzinie 6, w czwartek witamy, kłaniamy się w pas i gramy Genesis Land of Confusion.

0: 11 minut po 6. Słoneczna Brygada, witam was w dzień czwartkowy, 9 lipca. Zaglądamy do kalendarza. No i co tam mamy dzisiaj ciekawego?
1: Dzisiaj obchodzimy dzień bez stanika. No, to was panowie nie dotyczy, więc przejdę szybciutko dalej.
2: Dobrze. Jak
1: to mamy dzisiaj też... Halo, już proszę się skupić.
2: Dobrze.
1: Dzień chodzenia do pracy inną drogą mamy też.
2: Inną drogą, w dodatku bez stanika. A czy państwo, słuchacze kochani, krączą już w stronę pracy i bez czego, chcieliśmy zapytać? Dajcie znać koniecznie. Nasz telefon już żyje, ma się świetnie. 22 44 30 to jego numer, więc dzwońcie. Zaczynamy wakacyjny apel poranny i gramy wam piosenkę Bonnie M. Piosenkę o tym, że wolelibyśmy już nie do pracy, tylko do domu sobie pójść. Gotta go home, jest 13 minut po godzinie 6.

0: La Isla Bonita w czwartkowy poranek. Tak wam gra tylko Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. A dokładnie tydzień temu w sklepach ukazała się 15. studyjna płyta tej artystki pod tytułem Confessions on the Dance Floor. No i co ciekawe, na płycie Madonny gościnnie zaśpiewała m.in. jej córka. Dzień dobry, 19 minut po 6.
1: To my, Słoneczna Brygada, budzimy czwartek, informujemy, że nasza Słoneczna Brygada już otwarta, sklepik czynny, a oddział ciągle zamknięty. No i właśnie dlatego oddział zamknięty, Andzie i ja już za kilka minut, a później jakże pięknie kojarzący się z wakacjami niejaki Billy Ocean, czyli po naszemu Ocean.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Bydgoskie meble wracają do Bydgoszczy. Już 17 lipca w galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź na otwarcie bydgoskich mebli w galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie 17 lipca. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Billy Ocean dla nas zagrał 29 minut po szóstej, a ponieważ dzisiaj jest dzień bez Stanika, no to nieopatrznie zapytaliśmy kilka minut temu, bez czego ruszyliście dzisiaj do pracy. 2244430, halo, słuchamy.
1: Cześć, ja od ponad 30 lat chodzę bez Stanika.
2: Cześć, to z tej strony z Krakowa. Ja wybrałem się do pracy bez zapału. Pozdrawiam.
3: No, chodzenie bez zapału, to rzecz normalna, zwłaszcza w czwartek.
4: Tak, tak. Dużo gorsze jest na przykład chodzenie bez kabusi, bo wtedy brak zapału jest wartością niezmienną, niestety. 22 44 30 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel. I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Piątek na pewno się nie spóźni i przyjdzie do nas już jutro. To my, Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje. A to już grupa Ace of Base jest w pół do siódmej.

0: Jeden z najpopularniejszych, Boże, nie należy używać takich trudnych słów od samego rana. Jeden z najsłynniejszych duetów lat 80. Tam zagrał Daryl Hall i John Oates. Panowie sprzedali 50 milionów płyt na całym świecie i teraz policzcie sobie, choćby jednego dolara mieli od jednej płyty, tak można żyć, prawda? To my, Słoneczna Brygada w radiu, Złote Przeboje za 23 minuty siódma.
1: Gramy na to jak na lato, a skoro mamy sezon urlopowy, no to pewnie kolekcja magnesów z wakacji wam się nieco powiększy. No ale artysta, który u nas za chwilę zagra, ma nieco inną kolekcję, bo okazuje się, że ma pokaźną kolekcję okularów. Jak sam twierdzi, ma ich ponad 1000 par. Elton John w radiu Złote Przeboje już za kilka chwil. Zostańcie z nami.
2: Autopromocja. Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrenę.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
16: Jura Park w Solcu Kujawskim świętuje urodziny już 11 i 12 lipca. Czekają na Ciebie dinozaury i mnóstwo atrakcji. Z tej okazji kup 2 bilety normalne i odbierz bilet ulgowy gratis. Bilety ważne do końca sezonu. Nie przegap i widzimy się w Jura Parku.
17: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
18: Mm-hmm.
19: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
18: Oh.
19: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Czy jesteście już w pracy, czy jeszcze w łóżku? Myśli i tak uciekają w kierunku urlopu. No oj, i my tak. Od samego rana zastanawiamy się, bez czego nie ma wakacji. No może bez sąsiada koszącego trawnik o 6 rano? No bez czego jeszcze?
2: No na przykład bez bitwy o leżak przy basenie na All Inclusive.
1: Oj tak.
3: Tak. Ale słuchajcie. A bez makaronu z truskawkami, no nie ma wakacji, jasne. Nie ma.
2: Tak.
3: Bez czego jeszcze nie ma wakacji według was? 22 4 4 3 0. No i adres poranek@złoteprzyboje.pl. Dzwońcie i piszcie, a za najfajniejsze głosy wręczymy wam unikatową złotą kawę Słonecznej Brygady. 22 4 4 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: dziką ćwierć. Jesteśmy z artystą zgodni absolutnie, z wyjątkiem wędkarzy i grzybiarzy, czyli ludzi, którzy na dzień dobry mówią, tu nic nie ma, a w radiu Złote Przeboje o 7 będą wiadomości, a co w nich?
1: Na Bliskim Wschodzie znowu niespokojnie, Amerykanie uderzyli na Iran. No efekt może być taki, że na stacjach paliw znowu może być drożej.
0: Oj.
1: Więcej szczegółów w najbliższych wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym

0: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
2: Reklama. Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Mamy godzinę 7-9 lipca w kalendarzu i to jest czwartek, a w radiu Złote Przeboje wiadomości, które przedstawi Iwona Barańska.
4: USA ponownie uderzyły na Iran. Trump wydał rozkaz ataku. Matematyka znów najtrudniejsza, a maturzyści wczoraj poznali wyniki egzaminów. Płacimy, kupujemy i planujemy budżet. Aplikacje bankowe stały się codziennością. Na polecenie prezydenta Donalda Trumpa siły USA przeprowadziły w nocy kolejne uderzenia na Iran. Amerykanie podkreślają, że ataki są odpowiedzią na niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i cywilnych załóg w cieśninie Ormus. Wczoraj Trump oznajmił, że wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać. Jednocześnie podczas konferencji prasowej kończącej szczyt NATO w Ankarze podkreślił, że nie sądzi, by wojna z Iranem rozpoczęła się na nowo. A po ponownych napięciach na Bliskim Wschodzie ceny paliw znowu mogą pójść w górę. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji, ale podwyżki są nieuchronne, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
5: Z całą pewnością jest to zagrożenie, które mogłoby się odbić także i na polskim rynku. Myślę, że na razie tak bezpiecznie możemy mówić o kilku groszach w warunkach, gdyby to nie eskalowało jakoś bardzo szybko i radykalnie, tylko by było taką wojną nerwów, która o kilka dolarów podbija cenę ropy.
4: W tej chwili na polskich stacjach paliw diesel kosztuje średnio 6,93 zł, a benzyna 95, 6,77 zł.
6: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
4: Nieco ponad 80% maturzystów może świętować zdanie egzaminu dojrzałości. Wczoraj wyniki podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. 12% abiturientów musi jeszcze posiedzieć nad książkami, by w sierpniu spróbować poprawić wynik. Najgorzej poszła matematyka, mówi szef CKE Robert Zakrzewski.
7: Matematyka z roku na rok ciutkę słabiej zawsze wypada. To przedmiot, w których uczy logicznego myślenia, wyciągania wniosków, budowania strategii rozwiązywania problemów.
4: Ci maturzyści, którzy chcą poprawić wynik jeszcze w tym roku, do 15 lipca muszą złożyć wniosek w tej sprawie. Opłacanie rachunków, zakupy online i planowanie budżetu. Do tego najczęściej używamy aplikacji bankowych. Z najnowszego badania wynika też, że najczęściej logujemy się do nich w domu, mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
8: W aplikacjach szukamy przede wszystkim samodzielności działania i dostępu do jasnych informacji. 70% respondentów za priorytet uważa szybki wgląd w historię transakcji. Niemal 2/3 wysoko ceni możliwość załatwienia wszystkich spraw zdalnie, bez konieczności wizyty w oddziale.
4: Prawie co drugi Polak zarządza swoimi finansami za pomocą kilku aplikacji.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Sport 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. Jest to pokłosie wtorkowej decyzji MKOL-u o odwieszeniu rosyjskiego komitetu olimpijskiego. Znamy już komplet półfinalistów wielkoszałowego Wimbledonu. Marta Kostyuk pokonała Jasmine Paolini, a Linda Noskowa Elise Mertens. W drugim półfinale Karolina Muchowa zagra z Coco Gauff. W turnieju mężczyzn nie przestaje zadziwiać grający z dziką kartą Arthur Ferry. Brytyjczyk wygrał z Włochem Flavio Coboldim. O finał zagra z Aleksandrem Zwiriewem. Niemiec pokonał Amerykanina Taylora Fritza, również w trzech setach. W drugim półfinale Nowak Dżokowicz zmierzy się z Jannikiem Sinnerem.
9: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Pogoda.
4: Dziś najcieplej będzie na zachodzie, w Zielonej Górze termometry pokażą 23 stopnie. We Wrocławiu będzie 22, w Warszawie 20, a w Białymstoku tylko 16. Deszcz popada głównie we wschodniej części Polski.
6: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
3: Dzień dobry. Po siódmej dowiecie się, jak się szybko wzbogacić dzięki Radiu Złote Przewoje. W dodatku zupełnie legalnie i nie wywołując przy tym żadnej afery.
11: No i po siódmej powiemy też, co może wyniknąć, kiedy grzybiarz zdecyduje się oddać swoje trofea.

0: złote na wakacje.
1: W samolocie lecącym nad oceanem, a może podczas porannego joggingu nad bałtycką plażą. Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego? To jest nasze pytanie do Was. Odpowiedzcie niebanalnie, fajnie, no i zagrajcie o fajną kasę. Tysiaka w naszej zabawie zgarnęły już sympatyczne panie Natalia ze Szczecina, a także Jadzia z Siemianowic Śląskich.
2: Wygrywasz 1000 złotych! Na
3: super,
2: wakacyjne przyjemności, brawo dla Ciebie!
3: Brawo!
2: Zabierz złote na wakacje. Jakaż to była fantastyczna radość. I wy też możecie wygrać 1000 złotych polskich i tak się cieszyć. Wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl. Zgłoście się do zabawy Zabierz złote na wakacje, a kolejny finał, no i kolejny 1000 do zdobycia. Najbliższy wakacyjny poniedziałek o 9:30. Zapraszamy.
0: Zabierz złote na wakacje.

0: Ta piosenka śmiało może być stosowana jako zamiennik dla porannej kawusi. I Wanna Dance with Somebody Whitney Houston w radiu Złote Przeboje. Wokalistka skazana na muzyczny sukces, wychowywała się w muzycznej rodzinie. Nawet jej mama, Cissy Houston, zdobyła 2 nagrody Grammy. Whitney jednak pobiła rekord mamy, bo zgarnęła 6 statuetek Grammy, a łącznie zdobyła 415 różnych muzycznych nagród. Dzień dobry, 20 minut
1: dzień
0: po 7.
1: Dzień dobry, gramy na to jak na lato i z tymi rachunkami to naprawdę coś cienko o pranku kolejnym wakacyjnym. Ale kochani, ponieważ na kosie mamy wszystko w nosie, a na rodosie to opala się człowiek, to zagramy do kompletu cykady na cykladach, manamu, żebyście poczuli, że są wakacje i nawet jeśli nie ma jeszcze urlopu, to i tak jest okej. Bądźcie blisko.

0: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Autopromocja.
2: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Zawsze marzył ci się kurs tańca, ale jakoś nie było czasu? Teraz jest! Centrum Tańca Siwka zaprasza na profesjonalne kursy tańca. Wyjątkowa oferta last minute, czasy z tańcem oraz wakacyjny kurs tańca. Nauka tańca od podstaw. Więcej na centrumtańcasiwka.pl lub pod numerem 501 650 255. Centrum Tańca Siwka. 45-letnie doświadczenie w edukacji tanecznej. Dzwoń 501 650 255 lub sprawdź na centrum tańcasiwka.pl.
15: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
16: Bo w Media Expert.

0: 16 lat minęło jak jeden dzień zwyciężczyni Eurowizji z 2010 roku Lena w Radiu Złote Przeboje. A teraz mimo wakacji wystąpi w naszym programie Postywa Obywatelska. No wyobraźcie sobie, znajdujecie grzyba w lesie i przekazujecie go nauce.
1: Piękne to i się dzieje. Dzięki grzybiarzom, wolontariuszom z całej Europy mykolodzy zidentyfikowali 3 nowe gatunki grzybów. Wszystkie to tak zwane gwiazdosze.
2: A czy są jadalne? To się okaże, jak babcia zrobi pierogi w Wigilię. To żart, oczywiście żart. Za 28 minut będzie 8, to jest Słoneczna Brygada. Gdzie tam do Wigilii, kochani? 9 lipca mamy i gramy na to, jak na lato. Modern Talking.

0: Promocja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do MediaExpert.
6: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych w tym wyłączeniu.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: W ostatnich dniach nie było pogody tej plażowej, wakacyjnej, no i to nas skłoniło do postawienia pytania porannego, bez czego nie ma wakacji? Może bez piasku w butach?
2: Albo bez spalonej słońcem skóry.
1: Na przykład, bez czego jeszcze? 2-2-4-4-3-0.
3: Przede wszystkim bez pieniędzy nie ma wakacji.
4: Bez czego się nie mogą odbyć wakacje? No oczywiście, bez gofra i bez wolnego.
5: Nie ma lata bez opalania się nago.
4: Oczywiście, nie ma wakacji bez narzekania na pogodę.
6: Bez czego nie ma wakacji? No wiadomo, że bez remontu.
2: No, klasyczna polska Riviera remont.
7: No to tak. Bez czego jeszcze według was nie ma wakacji? 2-2-4-4-3-0, no i adres poranek@złoteprzeboje.pl. Dzwońcie i piszcie, a za najfajniejsze głosy wręczymy wam unikatową, złotą kawę Słonecznej Brygady. Bez czego nie ma wakacji? 2-2-4-4-3-0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: To były elektryczne gitary w radiu Złote Przeboje. Antytułowe włosy wystąpią teraz w formie potarganej i skołtunione i wiatrem, gdyż nikt w wakacje nie jest tak kapryśny. Nikt nie potrafi strzelić takiego focha jak nasz Bałtyk, proszę państwa.
1: Bałtyk po wichurach. Wiatr między innymi zniszczył infrastrukturę na wybrzeżu, ale na szczęście ten niż Bernadetta odpuszcza. Więcej o tym będzie już za chwilę w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.

0: zaskoczenia Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Truskawkowa wojna pod Poznaniem. Policja zatrzymała podejrzanego. Niż Bernadetta powoli opuszcza Polskę. Wiatr nie wieje już z siłą huraganu, ale ostrzeżenia przed ulewami i burzami mogą obowiązywać do jutra na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. Nad Bałtykiem wczoraj porywy wiatru miały siłę nawet 120 km na godzinę. Przede wszystkim zniszczyły infrastrukturę przy plaży, od Koszalina po Krynicę Morską.
1: W taki sposób nie widziałem morza.
2: I jeszcze się obawiamy, bo morze jak to morze jest po prostu nieobliczalne.
0: Strażacy interweniowali w sumie kilka tysięcy razy. Z Pomorza Niż Bernadetta przeniósł się na Warmię i Mazury. Najwięcej interwencji odnotowano w okolicach Olsztyna, Braniewa i Bartoszyc. To głównie usuwanie powalonych drzew z dróg. Ewakuowano też kilka harcerskich obozów. Rekordowo wysoką temperaturę 40,7 stopnia odnotowały termometry wczoraj w Barcelonie. Poprzedni rekord padł w 2024 roku i był o pół stopnia niższy. W Hiszpanii trwa druga fala upałów tego lata. W całej Katalonii padł również rekord, jeśli chodzi o najcieplejszą noc od początku prowadzenia pomiarów. Prawie 32 stopnie. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła. Stopy procentowe zostały w miejscu. Główna stopa Polskiego Banku Centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75%. Według ekspertów kredytobiorcy mogą na dłużej wpisać do domowych budżetów obecne poziomy rat kredytów. Chyba że znacząco zmieni się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Na koniec afera truskawkowa pod Poznaniem. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał regularnie niszczyć drewniane stoisko handlowe z owocami w Luboniu. Prawdopodobnie chciał wyeliminować konkurencję, ponieważ sam sprzedaje truskawki, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
3: Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia zarzutu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a o odpowiedzialności karnej podejrzanego rozstrzygnie teraz sąd.
0: Właścicielka drewnianego domku oszacowała straty na 10 000 zł. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, grozi mu do 5 lat więzienia.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: Deszczowo będzie dziś przede wszystkim we wschodniej Polsce. W pozostałych regionach można liczyć na nieco więcej słońca. Na termometrach od 16 stopni w Białymstoku, 18 w Gdańsku, 20 w Warszawie, do 23 w Zielonej Górze.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
1: Dzień dobry, po ósmej przygotujemy się na kolejną falę upałów, no bo w końcu kiedyś nadejdzie, podobno nawet nad nasze morze.
2: No, podobno. Po ósmej okaże się też, że noc jest przereklamowana i właściwie to tylko teoretyczna. A Słoneczna Brygada wita wszystkich niewyspanych w czwartek. 4 minuty po ósmej, gramy na to jak na lato. Gloria Gaynor.

0: Rock My Life, to była Janet. No i ostra rockowa jazda w radiu, złote przeboje, 11 minut po 8, a teraz będzie ostra jazda z pogodą, proszę Państwa. Ponieważ upały mają do nas jeszcze wrócić, to podamy Wam metodę na Portugalczyka.
1: Wiele portugalskich domów nie ma klimatyzacji, a jest w nich chłodno. No, przede wszystkim dlatego, że Portugalczycy zamykają okna, zasłaniają czym się da, a wietrzą mieszkania dopiero wieczorem lub wcześnie rano. No a do tego wszędzie na podłogach mają płytki.
2: No płytki w domu w upały się sprawdzają. Należy się na nich położyć nago, najlepiej wieczorem lub wcześnie rano. No i można też w trakcie uczyć się portugalskiego. Lionel Richie dla nas już teraz ryczy, 11 minut po 8:00, to Słoneczna Brygada, Radia Złote Przeboje.

0: Pomyśleć, że kiedyś był to romantyczny numer Elvisa Presleya, Always on my mind. Taneczne, dance'owe, wakacyjne wykonanie grupy Pet Shop Boys, zespołu, który składa się z byłego dziennikarza muzycznego i byłego studenta architektury. No i proszę, jak panowie potrafią, my gramy na to jak na lato. 19 minut po godzinie 8.
1: Książęta polskiego rocka za chwilę w Radiu Złote Przeboje, Lady Punk, którzy najbliższy swój koncert zagrają na zamku. I nie będzie to zamek z piasku, będzie to zamek w Ćmielowie. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
10: Wygrałem.
9: Słucham?
10: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
9: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
11: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
12: Kaufland.

0: ekstra, 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Kaufland. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: mamy lato. Dzwońcie.
1: Nie mamy ostatnio, jak powszechnie wiadomo, wakacyjnej plażowej pogody i to nas skłoniło do przemyśleń bardziej ogólnych, bez czego nie ma wakacji. A ponieważ myślenie latem idzie nam słabo, to poprosiliśmy was o pomoc. No to kochani, bez czego nie ma wakacji?
2: Wakacji nie ma bez urlopu, no i oczywiście bez telefonu trzeba, że jesteś niezbędna w firmie. No,
3: oczywiście, no, że nie ma wakacji bez wakacyjnej miłości. No. Bez czego nie ma wakacji? Oczywiście bez radia Złote Przeboje.
4: Nie ma bez parawanu, narzekania na pogodę, dramatu spakowania oraz nagłego debetu na koncie.
5: No, czyli tak zwana klęska urodzaju.
6: Tak zwana tajemnica bolesna. No i za ten brak wakacyjny wręczamy złotą kawę Słonecznej Brygady Radia Złote Przeboje z prowadzącymi na pudełku, promiennie uśmiechniętymi, no i serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy.
1: No a jutro w związku z wydarzeniami tego tygodnia poprosimy was o dokończenie zdania. Wakacje nad Bałtykiem są jak?
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: lider i wokalista tej kapeli wychował się w meksykańsko-irlandzkiej rodzinie, ale ostatecznie zdecydował się na granie muzyki, która kojarzona jest głównie z Jamajką. Big Mountain Baby, I Love Your Way. Gramy na to jak na lato, tylko w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, 21 minut przed 9.
1: Dzień dobry, nie tylko nam, jak się okazało, wszystko kojarzy się z wakacjami, urlopem i latem. A już za chwilę sięgniemy po lata 80. Republika i telefony. No nie dałoby się nagrać współczesnej wersji tej piosenki, ponieważ w sławie smartfony zabrakło jednej sylaby. No to posłuchajcie wersji starej już za kilka chwil.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
10: Citroen.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
16: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
17: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
16: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert.

0: Shakira, 9 minut przed 9. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Już czwarty raz w tym tygodniu z bólem i mozołem wybieramy się do pracy, a tymczasem w kraju nad Wisłą ptaki drą się na okrągło, świeci człowiekowi po gałach, no i spać nie można. No i co gorsza, w tym stanie rzeczy nie ma nic dziwnego.
1: Jest ciągle początek lata, a przesilenie letnie dopiero co za nami. No i z astronomicznego punktu widzenia w większej części Polski w ogóle nie mamy teraz nocy.
2: No
1: bo
2: proszę.
1: Słońce chowa się pod horyzont płycej niż 18 stopni. Mm-hmm.
2: Przypomnijcie o tym żonie, gdybyście w piątek po pracy wrócili koło czwartej nad ranem. To taki tam postulat, taki delikatny.
0: Zapamiętam to sobie.
2: Dobrze, a teraz piosenka w temacie. Słońce zawsze świeci w TV oraz w Norwegii latem. Panowie z grupy AHA, właśnie o tym.

0: Kto tak pięknie gra? No to grupa AHA oczywiście. A my zbliżamy się do wiadomości radia Złote Przeboje. Będziemy w nich niczym poszukiwacze skarbów. Odkryjemy, no nie będzie to złoty pociąg, nie będzie pod ziemią, ale i tak będzie ciekawie.
1: 1,5 miliona złotych ukryte pod sukienką. Na granicy w Krościenku celnicy odkryli. No nietypowy przemyt. Więcej szczegółów tej ciekawej historii zdradzę w wiadomościach o 9:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
5: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
4: Możemy go zobaczyć?
5: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
4: Chcę zobaczyć wszystko!
5: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
6: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
7: Zawsze marzył ci się kurs tańca, ale jakoś nie było czasu? Teraz jest! Centrum Tańca Siwka zaprasza na profesjonalne kursy tańca. Wyjątkowa oferta Last Minute, czasy z tańcem oraz wakacyjny kurs tańca. Nauka tańca od podstaw. Więcej na centrumtańcasiwka.pl lub pod numerem 501 650 255. Centrum Tańca Siwka. 45-letnie doświadczenie w edukacji tanecznej. Dzwoń 501 650 255 lub sprawdź na centrumtańcasiwka.pl.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Reklama. 9 lipca mamy, to jest czwartek, no i punktualnie godzina 9. Przed nami wiadomość.

0: to odpowiedź na kryzys w ochronie zdrowia i afery związane z zarobkami części lekarzy. W Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi służbę rozpoczął motocykl do przewozu krwi. Będzie przewoził krew i jej składniki wszędzie tam, gdzie liczy się każda sekunda.
1: Motocykl jest wyposażony w 3 lodówki. 2 lodówki, które mają możliwość przewożenia preparatów krwi, mogą nawet przebywać w lodówkach, które nie posiadają zewnętrznego zasilania. Natomiast ta lodówka, która jest zamontowana z tyłu, ona schładza do minus 19 stopni.
2: Tomasz Lewandowski, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. Motocyklem przedrzemy się jakby tutaj przez te korki łatwiej. Wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
0: Motocykl do przewozu krwi, podobnie jak wykorzystywany już od lat motoambulanse, jest pojazdem uprzywilejowanym. To już ostatnie chwile z polskimi truskawkami z gruntu. Są coraz droższe i jest ich coraz mniej w sklepach i na bazarkach. Ale jest i dobra informacja, klimat w Polsce się zmienia i truskawki coraz częściej zbierane są dwukrotnie, mówią plantatorzy.
3: Te uprawy, które da się robić w tunelach, na przykład truskawkę pod osłonami, pod daszkami, no, rokują, że w najbliższych tygodniach, miesiącach nasi konsumenci będą mieli dostęp do tych owoców.
0: Ale jak na razie na rynku dostępna jest już praktycznie tylko późna odmiana truskawki o nazwie Malwina. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili próbę nielegalnego przewozu 3-kilogramowych sztabek złota przez granicę w Krościenku na Podkarpaciu. Cenny kruszec, wart około 1,5 miliona złotych, ukryła pod odzieżą 46-letnia obywatelka Ukrainy. Złoto zostało zabezpieczone, a kobiecie grozi odpowiedzialność za naruszenie przepisów celnych. Służby przypominają, że przy przekraczaniu granicy Unii Europejskiej przewóz złota o wartości przekraczającej równowartość 10 tysięcy euro trzeba zgłosić celnikom.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zaczęło 48, zostało już tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Dziś wieczorem o 22:00 Francja zagra z Marokiem. Trójkolorowi to na tym etapie główni faworyci do tytułu. Jutro Hiszpania zmierzy się z Belgią, w sobotę wieczorem Anglia z Norwegią, a potem w nocy Argentyna ze Szwajcarią. Olaf Kuj wygrał w miejscowości Pau piąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Holender najszybciej finiszował z okrojonego po kraksach peletonu. Żółtą koszulkę lidera zachował Norweg Thorstein Tren. Faworyci wyścigu Tadej Pogaczar i Jonas Vingegaard są na czwartym i piątym miejscu z niemal 8-minutową stratą do lidera.
4: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
0: Dziś najcieplej będzie na zachodzie. W Zielonej Górze termometry pokażą 23 stopnie. We Wrocławiu będzie 22, w Warszawie 20, a w Białymstoku tylko 16. Deszcz popada głównie we wschodniej części Polski.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
6: Jeśli czwarty raz z rzędu nic się wam nie chce, to znaczy, że niestety nie jesteście na urlopie. Niestety my też nie.
7: No i razem zaczynamy ten czwartek, a po dziewiątej mamy dla was 3 po 3 o pogodzie. Sprawdzimy, gdzie są upały, dlaczego nie u nas i kiedy w końcu do nas wrócą. To jest Słoneczna Brygada, Radia Złote Przeboje, 4 minuty po 9:00. Gra dla nas Bellini.

0: złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia ten koncert w Warszawie. Koncert wyjątkowy, letni, wakacyjny, gorący, a radio Złote Przeboje ma dla was złote bilety na to wydarzenie. Jeśli chcecie je zdobyć, no to zgłoście się do zabawy, jeśli tylko chcecie posłuchać takich dźwięków na żywo. O. Sailing on the Seven Seas. Pięknie to brzmi, prawda? Żeby zdobyć podwójne zaproszenie na OMD Summer of Hits, musicie wejść na złoteprzeboje.pl i tam w jak najciekawszy, taki wiecie, twórczy i śmieszny sposób rozwinąć skrót OMD.
2: No to może Orkiestra Młodych Drwali albo Odpal Muzę Dariusz. Wejdźcie na złotebrzeboje.pl i zabawnie rozszyfrujcie skrót OMD, a my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert zespołu OMD do wygrania już dziś o 17.30.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
1: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
3: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
13: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
19: Z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
18: Tanio tutaj jest, Stokrotka.

0: 3 po 3 o pogodzie.
1: Dzisiaj w tym wakacyjnym cyklu zaczynamy od wiadomości dla tych, którzy postanowili urlop spędzić nad polskim morzem, no i się nie zawiedli, gdyż puchówki jak zwykle się przydały.
2: Ale w kamerze internetowej w Krynicy Morskiej widać było dzisiaj piękny wschód słońca i morze, które powoli się uspokaja. My też uspokajamy. Od jutra nad naszym Bałtykiem termometry zaczną pokazywać ponad 20 stopni.
3: No i te przyjemne wartości plażowe widać do końca dwutygodniowych prognoz, proszę Państwa. A teraz wiadomość z gatunku z dwojga złego. Lepsze 20 w Krynicy niż 38 stopni w Madrycie albo 35 w Londynie czy Paryżu.
4: To ci powiem, ale ci powiem... ciepło.
1: A na koniec miejsce w wakacyjnej migracji Polaków. Chorwacja dzisiaj słoneczna i rozgrzana, akuratnie do 32 stopni.
3: 32 to też wartość przeciętnego obiadu dla jednej osoby w tym kraju. W euro niestety, nie w stopniach.
0: 3 po 3 o pogodzie.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
4: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
3: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Bydgoskie meble wracają do Bydgoszczy. Już 17 lipca w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź na otwarcie bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie 17 lipca. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Jura Park w Solcu Kujawskim świętuje urodziny już 11 i 12 lipca. Czekają na Ciebie dinozaury i mnóstwo atrakcji. Z tej okazji kup 2 bilety normalne i odbierz bilet ulgowy gratis. Bilety ważne do końca sezonu. Nie przegap i widzimy się w Jura Parku.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
14: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lubega w radiu Złote Przeboje i jego Mambo Number 5. Number 1, 2 i 3, 4 pomijamy. Czekamy na 5, czyli piątek kolejny wakacyjny, gdyż to jest kumulacja przyjemności i właśnie w piątek się spotykamy. Dzięki za dziś.
1: Number 4 zakończony, czyli czwartkowy poranek zamknięty. Pięknie dziękujemy i zapraszamy na poranny program w piątek. W piąteczek, piątunio, kłaniamy się nisko. Iwona Barańska,
2: dzięki.
1: Piotr Jaworski, Piotr Jakim. A teraz stery nad radiem Złote Przeboje przejmuje Gosia Kościelniak.
2: Jestem, przyjmuję z przyjemnością stery i będziemy sobie wchodzić w takim razie w czwartkowe przedpołudnie, żeby tak miło wejść później w popołudnie i wieczór i potem już ten piątunio wymarzony. Paula Abdul w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. Moje z wami przywitanie.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama.
13: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Poruszenie w systemie ochrony zdrowia. Minister zaproponowała ograniczenia. Mundial wchodzi po dniu przerwy w fazę ćwierćfinałowych spotkań. 85 osób na miejsce. Tylu chętnych do Akademii Teatralnej w Warszawie jeszcze nie było. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minister zdrowia ogłosiła plany naprawcze systemu ochrony zdrowia. Wśród zapowiedzi Jolanty Sobierańskiej-Grendy znalazły się przyspieszenie wdrożenia w całości centralnej rejestracji oraz wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy na kontraktach. Wśród propozycji także jawność wyników konkursów na świadczenia dla szpitali. To odpowiedź na kryzys.

0: Italii.
1: Nie będą szantażowani przez lekarzy, którzy mówią, że chcą zarabiać 1-2 miliony złotych rocznie. Nie ze środków publicznych.
0: Nie jest jednak jasne, jak od strony prawnej resort zdrowia chce wymóc limitowanie płac lekarzy na kontraktach, zwłaszcza w obliczu niedoboru specjalistów.
2: Zmiany w sposobie zatrudniania i wynagradzania lekarzy mają być tematem dzisiejszego spotkania szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest zbudowana. Tak przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA skomentował szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy. W przyjętej wczoraj rezolucji z poprawką zaproponowaną przez chadeków wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
3: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
2: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Europarlament wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Po dniu przerwy na mundialu dziś wieczorem odbędzie się pierwszy ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. O godzinie 22 polskiego czasu na stadionie pod Bostonem zagrają Francja z Marokiem. Zwycięzca w półfinale zmierzy się z Hiszpanią lub Belgią. Rekordowym zainteresowaniem cieszy się w tym roku Akademia Teatralna w Warszawie. Na kierunek aktorstwo zgłosiło się 1337 osób. Jak co roku Akademia przyjmie 18 wybrańców, 12 na specjalność aktorstwo dramatyczne oraz 6 na specjalność aktorstwo i wokalistyka. O jedno miejsce na aktorstwie dramatycznym ubiega się aż 85 osób, a na aktorstwie i wokalistyce ponad 52 osoby. Egzaminy trwają, a nazwiska osób, które rozpoczną studia od października, poznamy już jutro.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Dzisiaj mamy podzieloną Polskę od 14 stopni na wschodzie i Podhalu, około 20 w Warszawie, do 23 na zachodzie, ale na wschodzie intensywny deszcz i burze, na zachodzie więcej słońca i spokojniej. Cztery minuty po godzinie 10. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zaczynamy już dobrze rozkręcone, mam nadzieję, przed południem. A właściwie to będziemy je razem rozkręcać z największymi przebojami lat 80. i 90. różnymi dobrymi wiadomościami i mam nadzieję waszym uśmiechem. My uśmiechamy się do was i zaczynamy z Cher.

0: Zagrobelny.
1: No właśnie, Ewelina Flint i Łukasz Zagrobelny, który właśnie w tym roku ma nagrać kolejną płytę i to nie jedną. Powiedział, że będzie robił wszystko, żeby tak się stało i ma wielkie marzenie, żeby wydać też płytę świąteczną. Tak, tak, wiem. Wiem, jeszcze pół roku co najmniej do świąt, ale na tej płycie ma prezentować swoje interpretacje najpiękniejszych polskich kolęd, świątecznych piosenek i okołoświątecznych i dzieli czas trochę między solowymi nagraniami, a tą płytą świąteczną, którą będzie nagrywał właśnie teraz w środku lata. Radio Złote Przeboje. Bruce Hornsby, The Way It Is. Tak to właśnie jest.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
5: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
4: Tak, ciebie stać.
5: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto. Jeszcze na porządny remont zostanie.
4: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
6: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
11: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
15: Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
18: Magda, wszystko w porządku?
19: Przepraszam, migrena.
20: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
19: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
21: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama.

10.31, Radio Złote Przyboje dla Was. Przed nami Rod Stewart, jedna z największych legend muzyki rockowej i popowej, wiadomo. Zapowiadał zakończenie kariery koncertowej już jakiś czas temu. Przyznał, że występy planowane na 2027 rok będą najprawdopodobniej ostatnimi jego scenicznymi występami. A występuje nieprzerwanie od początku lat 60. Trasa One Last Time rozpoczęła się w 2024 roku jako takie symboliczne pożegnanie z wielkimi koncertami. I Rod Stewart wielokrotnie podkreślał, że nie zamierza całkowicie odcinać się od muzyki. Po 2 latach występów wszystko jednak wskazuje na to, że finał trasy przypadnie właśnie na przyszły rok. Wcześniej jeszcze artysta ma zaplanowane na ten rok koncerty w Stanach Zjednoczonych. No i potem jeszcze występy w Wielkiej Brytanii. A co będzie dalej, zobaczymy. Rod Stewart, jego energia i Sailing. Tak słodko i miło teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: takiego pani Celinka dzisiaj robi?
1: Uczę się włoskiego.
0: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
7: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrenę.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Reklama.

przed nami Brodka. Brodka, która nigdy nie należała do gwiazd, które kilka razy w miesiącu bywają na tak zwanych salonach, ale ostatnio pojawiła się w jury konkursu w kategorii promującej recykling i kreatywne wykorzystywanie ubrań z drugiego obiegu. Pokazała się w efektownej, oversize'owej kreacji z wielkimi, naszytymi kwiatami i w nietypowym nakryciu głowy.

Dokładnie za 5 minut będzie 11, a o 11 i posłuchajmy najnowszych i tylko sprawdzonych wiadomości. W Radiu Złote Przeboje sprawdzimy prognozę pogody, bo dni niepewne, dużo niespodzianek w pogodzie. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: dalej masz. Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu optycznego Domagalscy. Bydgoszcz. Bałtycka 64. www.domagalscy.com.pl.
13: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
14: Naczelna Izba Lekarska krytyczna wobec planów minister zdrowia. MKOL uchyla furtkę dla rosyjskich sportowców do powrotu. Mundialowe sukcesy napędzają turystykę w Norwegii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Naczelna Izba Lekarska ocenia, że zapowiedzi minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy dotyczące limitów płac i wydatków szpitali na wynagrodzenia lekarzy mogą spowodować problemy kadrowe w szpitalach powiatowych. Ministerstwo chce, by maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy na kontraktach wyniosła 240 zł brutto. Istnieje ryzyko, że część lekarzy z powodu tych limitów zrezygnuje z pracy w szpitalach powiatowych i wybierze inne placówki, uważa Joanna Wicha z Lewicy.
15: To jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować. Natomiast myślę, że jak będzie to spotkanie dzisiaj z Naczelną Izbą Lekarską, to padnie, bo to jest niemożliwe, żeby to nie padło.
14: Właśnie teraz rozpoczyna się spotkanie szefa.

0: Mówił pytany o to wczoraj Rafał Trzaskowski. W zeszłym tygodniu z ratusza odeszły już dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Rafał Trzaskowski do końca lipca czeka na rezygnację od osób, które zasiadają w radach nadzorczych miejskich przedsiębiorstw i są jednocześnie członkami partii. Od sierpnia łączenie obu funkcji nie będzie w Warszawie możliwe. Nocna prohibicja w Krakowie będzie dłuższa. Radni zdecydowali, że alkoholu w sklepach nie będzie można kupić od 22 do 6 rano. Do września zakaz obowiązywał będzie jednak od północy do 5.30. Lawina ruszyła po tym, jak MKOL odwiesił tymczasowo rosyjski Komitet Olimpijski. Światowe Federacje Sportowe uznały, że jest to zielone światło do znoszenia sankcji. Ledwie dobę zajęło władzom światowej siatkówki, które przywróciły Rosjan do rywalizacji. Na razie bez flagi i hymnu, bo tu Międzynarodowy Komitet Olimpijski jeszcze się wstrzymał, ale jak mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, to za chwilę też nastąpi.
1: Kolejny etap stosowania tego procesu gotowania żaby, to znaczy MKOL tak powoli nam gdzieś te sankcje luzuje, mówi o rozwiązaniu tymczasowym, o tym, że jeszcze co do hymnu to się zastanowi.
0: Decyzja MKOL akurat teraz nie jest przypadkowa. Już niedługo rozpoczną się pierwsze kwalifikacje do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku. Mundialowe sukcesy w Ameryce przekładają się na turystykę w rodzinnej miejscowości Napastnika z Norwegii. W ofercie dla pasażerów wielkich, luksusowych statków zawijających do norweskiego Stavanger pojawiła się wycieczka z przewodnikiem śladami Erlinga Haalanda, czyli zwiedzanie jego rodzinnej miejscowości 12-tysięcznego Bryn i stadionu klubu, w którym zaczynał karierę.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Na wschodzie dziś pochmurno, deszcze i możliwe burze i 15 stopni w Suwałkach, 16 w Białymstoku, 18 w Rzeszowie. Na zachodzie dzisiaj więcej słońca i cieplej, 22-23 stopnie, w centrum 20. No to wchodzimy w kolejną godzinę przedpołudnia czwartkowego, 9 dnia lipca. Gosia Kościelniak, zapraszam. Teraz dr Alban będzie opowiadał o życiu, jego życiu. It's my life. W roku 93 to była nowość. Dziś Złoty Przebój w radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.

Quincy Jones i przebój z roku 1980, a teraz skoczymy sobie do 97 roku, bo to jest radio Złote Przeboje. W tej chwili najwyższe temperatury powietrza na świecie notowane są na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Iranie i Kuwejcie, i na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. W tych regionach słupki rtęci regularnie przekraczają granice 50 stopni Celsjusza. W Polsce w ostatnich tygodniach, no wiadomo, rekordy ciepła były odnotowane m.in. w Słubicach, gdzie słupek rtęci wskazywał historyczne 40,5 stopnia w cieniu. I na ten temat zespół Big Day proponuje piosenkę. W dzień gorącego lata.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Na program zapraszał sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
2: Reklama. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytu i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Reklama.

Ten tydzień w Radiu Złote Przeboje jest oczywiście pełen największych przebojów lat 80. i 90., ale także dla fanów OMD szansą na złoty bilet. Kto chce się bawić z nami, niech zaskoczy nas zaledwie trzema słowami i rozwinie w najbardziej kreatywny sposób skrót OMD, używając oczywiście tylko trzech słów, na O, na M i na D, a potem trzeba słuchać Radia Złote Przeboje, bo zadzwonimy do osoby, która zrobi to najciekawiej. Tak się bawimy już od początku tego tygodnia, wcześniej zresztą też. Dziś po południu kolejna wygrana w okolicach 17, a dołączyć można na naszej stronie złoteprzeboje.pl 11.30.

11.34 to Radio Złote Przeboje. No, moi drodzy, jedna z najbarwniejszych, najbardziej niesamowitych postaci, która dała nam mnóstwo wielkich przeżyć i przepięknych piosenek, ogromnych, fantastycznych, wielkich, najwspanialszych przebojów lat 80. i 90. Przede wszystkim piosenkarka Bonnie Tyler właśnie zmarła w wieku 75 lat. Przekazała tę wiadomość rodzina, autorka wielkich przebojów, takich jak Total Eclipse of the Heart i It's a Heartache. Zmarła właśnie w szpitalu w Portugalii. Bonnie Tyler, posłuchajmy.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zawsze marzył ci się kurs tańca, ale jakoś nie było czasu? Teraz jest! Centrum Tańca Siwka zaprasza na profesjonalne kursy tańca. Wyjątkowa oferta Last Minute, czasy z tańcem oraz wakacyjny kurs tańca. Nauka tańca od podstaw. Więcej na centrumtańcasiwka.pl lub pod numerem 501-650-255. Centrum Tańca Siwka. 45-letnie doświadczenie w edukacji tanecznej. Dzwoń 501-650-255 lub sprawdź na centrumtańcasiwka.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu Broniewskiego 1.
5: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie Broniewskiego 1.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.

W latach 80. Cyndi Lauper, która przed nami, była absolutnym muzycznym objawieniem. Miała kolorowe włosy, punkowe, była ekscentryczna. No i jako pierwsza kobieta w historii podbiła listę przebojów aż 5 hitami z debiutanckiego krążka. Wyobrażacie to sobie? W latach 80. Dzisiaj w sieci śledzi ją ponad 1,5 miliona osób, a ona sama wspiera przeróżne osoby, na przykład osoby niedosłyszące, ale namawia też do aktywizmu i głosowania. Fascynującą sylwetkę gwiazdy przybliża dokument Niech kanarek śpiewa. No to niech kanarek śpiewa. Jedną ze swoich najpiękniejszych ballad, Time After Time. Radio Złote Przeboje, za 10 minut będzie południe.

0: To prawda, w wielu regionach, głównie na wschodzie, dzisiaj Lizar idealnie zaśpiewał tak, jak to jest. Ciągle pada rok 96. Za 3 minuty południe najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Na program zapraszał sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy. Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
1: Reklama. Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
0: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
9: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
10: Agenci CBA od rana w warszawskim szpitalu południowym. Na Pomorzu trwa liczenie strat po sztormie i sprzątanie. W wieku 75 lat zmarła brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler. Dorota Werdecka, dzień dobry. Agenci CBA od rana prowadzą czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. To na polecenie prokuratury krajowej. Przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację, między innymi w szpitalu, ale też w jednym z urzędów miasta. A chodzi o śledztwo związane z zarobkami lekarza bez specjalizacji, który w zeszłym roku, pracując w kilku placówkach, zarobił ponad 1,5 miliona złotych. A pokłosiem tej afery między innymi jest propozycja zmian w ochronie zdrowia. Szefowa resortu zdrowia proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy lekarza wynoszącą 240 zł brutto. Jak przyznaje posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
11: Na pewno dobrym pomysłem jest uregulowanie tych płac, tak? Określenie jakiejś maksymalnej stawki, bo naprawdę, bo to jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni i tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować.
10: A w sprawie zarobków trwa właśnie spotkanie lekarzy z Naczelnej Izby Lekarskiej z szefową resortu zdrowia. Na Mierzei Wiślanej trwa sprzątanie po wczorajszym sztormie. Strażacy interweniowali ponad 130 razy w związku z silnym wiatrem. Dziś morze się uspokoiło i trwa liczenie strat, które są zwłaszcza w drewnianych budynkach postawionych bezpośrednio przy plaży, zwłaszcza w kątach rybackich. Pomożemy w odbudowie, mówi wójt Sztutowa Robert Zieliński.
12: Zobacz, to są obiekty tymczasowe, więc tak samo przygotowanie ich wymaga troszeczkę mniej pracy niż odbudowywanie.
10: W związku z wichurą trzeba było

0: mieszkających w naszym kraju, a także osób i instytucji udzielających im pomocy. Uwaga na pumę to nie żart, a ostrzeżenie dla mieszkańców gminy Polanów na Pomorzu Zachodnim przed grasującym dzikim kotem w lasach w okolicy Karsinki i Rakowa. Gmina apeluje o niewchodzenie do lasu. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Polska, jeśli chodzi o pogodę, podzielona na taki trochę jesienny wschód, gdzie opady deszczu, możliwe burze i 16-17 stopni. 19 stopni w Warszawie, tutaj też możliwe opady deszczu przelotne, a na zachodzie do 23 stopni we Wrocławiu i więcej słońca. Pierwszy publiczny występ dała, gdy miała zaledwie 12 lat. Brała udział w konkursach talentów, śpiewała w chórkach wtedy. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek swojego pokolenia, a jej charakterystyczny głos stał się symbolem muzyki lat 80. Bonnie Tyler zmarła minionej nocy w szpitalu w Portugalii, o czym poinformowała rodzina, a my zapraszamy Was na specjalne wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje dzisiaj po 18, gdzie będzie można z Tomaszem Bralem powspominać jej muzykę i ją samą wspólnie.

Kiedy masz 16 lat, mieszkasz w średniej wielkości angielskim mieście, pochodzisz z niezamożnej rodziny i dowiadujesz się właśnie, że oblałeś wszystkie szkolne egzaminy, no to wydaje się, że życie nie ma dla ciebie dobrych wiadomości. Zasiłek, dorywcze zlecenia, taka przyszłość, a jednak tego dnia Robbie Williams był najszczęśliwszym dzieciakiem, bo w najgorszym dniu życia, jakby się mogło wydawać, odebrał telefon z najlepszą wiadomością, a mianowicie wygrał casting na członka nowego boysbandu Take That, brytyjskiej odpowiedzi na sukces New Kids on the Block. Więc nie spędzi życia na kanapie z paczką chipsów w dłoni, będzie robił jedyną rzecz, jaką kocha robić, będzie zabawiał ludzi. Tak to się wszystko z Robbie Williamsem zaczęło. Radio Złote Przeboje, teraz Lucretia McNeil.

0: Volkswagen.
1: Na program zapraszał sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
2: Autopromocja.
3: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 200.

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
7: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewa.
17: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
18: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98.

Koncert Paula Younga, tym bardziej, że teraz w tym roku jego koncerty się odbywają jako trasa pod tytułem Songs and Stories, piosenki i historie. To są bardziej takie intymne, akustyczno-wokalne wieczory. Artysta przeplata swoje największe przeboje lat 80., takie właśnie jak ten Every Time You Go Away, przed chwileczką w Radio Złote Przeboje, z osobistymi historiami i z anegdotami ze swojej kariery. Poza śpiewaniem, największą miłością Paula Younga jest gotowanie. Tak twierdzą jego przyjaciele i on sam. Dobrze czuje się w kuchni i wydał własną książkę kulinarną, no i z powodzeniem brał udział w programach takich jak Celebrity Master Chief. A teraz już w Radiu Złote Przeboje Ottawan. Za 26 minut będzie 14.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
6: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
7: Żeby się nie oparzyć. Z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
18: masz. Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: Cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
20: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
19: Reklama.
21: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.

0: czwartek, mały piątek, a nasze całe popołudnie to będzie popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. i przeróżnych informacji, które się na pewno przydadzą i w życiu, i muzycznych, i nie tylko. I Jerzy już powiedział
1: Tak, no bo ja mam bilety na OMD, no to
0: No właśnie, to jest coś, na co czekacie między innymi. A kreatywności wam nie brakuje, o czym na pewno dzisiaj się też przekonamy w okresie
1: 17. Oczywiście, że tak. Ja oczywiście wszystkim wytłumaczę, co zrobić, żeby te bilety przytulić. Nie jest to specjalnie skomplikowane, ale też czasu mamy na to dosyć sporo. A jak już się nie możecie doczekać, to proszę, proszę, na złoteprzeboje.pl zaglądajcie, a ja gram Jennifer Pay.

0: Crash i Jennifer Page w Radio Złote Przeboje, w którym między innymi o tym, że żegnamy Bonnie Tyler, która zmarła dzisiaj, mówić troszkę więcej będziemy o 14 i chwilę po 14 też powiem.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: program zapraszał sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Wakacyjny dzień.
3: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
4: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
5: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
4: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
2: Spędź ten dzień z nami.
6: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Reklama.
0: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: 9 lipca, czwartek, tu Radio Złote Przeboje. Posłuchajmy wiadomości.
14: Samorząd lekarski już po rozmowie z szefową resortu zdrowia. Czerwone flagi na większości kąpielisk nad Bałtykiem. W wieku 75 lat zmarła piosenkarka Bonnie Tyler. Dorota Wertycka. Samorząd lekarski będzie współpracować z Ministerstwem Zdrowia przy likwidacji kominów płacowych, zapowiada prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski po spotkaniu z szefową resortu zdrowia. Rozmowy miały związek z zaprezentowanymi dzień wcześniej propozycjami resortu dotyczącymi zmian m.in. w sposobie wynagradzania lekarzy. Tak mówiła po spotkaniu minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
15: Zmiany są niezbędne. Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczane na zarobki powinny powstać. Ta stawka do 240 zł, pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
14: Za tydzień odbędzie się posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym ma się pojawić również samorząd lekarski. Agenci CBA w warszawskim ratuszu, urzędzie dzielnicy Ursus i szpitalu południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację związaną ze szpitalem, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
16: Dzisiaj od rana na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Te zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
14: To właśnie w szpitalu południowym pracował lekarz bez specjalizacji, który przez ostatni rok pracując w różnych placówkach miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Czerwone flagi wywieszone na większości nadmorskich kąpielisk to przez wysokie fale i wiatr oraz prądy wsteczne. W województwie zachodniopomorskim zamkniętych jest około 110 kąpielisk. Między innymi w Świnoujściu, Międzyzdroja, Rewalu, koło brzegu Mielnie i Darłówku. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na około 50 kąpieliskach. Między innymi w Ustce, Łebie, Władysławowie, Chałupach i na Mierzei Wiślanej. Na tej ostatniej trwa też sprzątanie po wczorajszym sztormie, a dziś obowiązują alerty IMGW przed burzami z silnym deszczem w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, części mazowieckiego i lubelskiego. Nie żyje Bonnie Tyler, brytyjska piosenkarka, ikona muzyki lat 80. Wokalistka zmarła nagle, jak przekazała rodzina, w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby. W maju została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej po pilnej operacji jelit. Potem przebywała na oddziale intensywnej terapii. Bonnie Tyler miała 75 lat. Iga Świątek ma zagrać na początku sierpnia w silnie obsadzonym turnieju w Toronto. To będzie szansa na odkucie się po słabym Wimbledonie, który wciąż trwa. A więcej o tym Michał Waszkiewicz.
17: Jedna mistrzyni wielkości Wielkoszymowa, dwie Czeszki i mająca znakomitą serię Ukrainka to skład półfinałów wielkoszymowego Wimbledonu. Najpierw na kort wejdą Amerykanka Coco Gauff, która ma już na koncie triumfy we French Open i US Open oraz Karolina Muchowa, która najdalej doszła.

3 stopnie. Najchłodniej z kolei na Podhalu, gdzie termometry pokażą najwyżej 14 stopni. Nie żyje Bonnie Tyler. No ale w Radiu Złote Przeboje najpiękniejsze jest to, że nasze gwiazdy pozostają nieśmiertelne. Dzisiaj po prostu zamyka się historia, która zaczęła się od malutkiego lokalnego konkursu talentów, w którym mała Bonnie zajęła 2. miejsce, a w nagrodę zgarnęła imponującą sumę 1 funta. Ale nie pieniądze liczyły się, tylko uznanie, które wystarczyło, żeby tak właśnie, niepozornie, zaczęła się jedna z najbardziej niebywałych karier w historii muzyki. Po 18:00 u nas specjalne wydanie programu Cała Muzyka poświęconego gwieździe Radia Złote Przeboje Bonnie Tyler. Jerzy Telesiński, bardzo serdecznie zapraszam Was na to. I like to sing songs that you need a lot of energy to put, you know.

Te współczesne czerwone gitary, które ciągle grają, obchodzą właśnie 60-lecie. W związku z tym, jak czytam w internecie, trasa koncertowa czerwonych gitar liczy już 405 miast, co czyni ją najdłuższą trasą w Polsce. No i muszę wam powiedzieć szczerze, że nie wiedziałem, że mamy w Polsce aż tyle miast. Do Memphis na muzyczną wycieczkę zabiera nas teraz w Radiu Złote Przeboje Mark Kohn.

0: program zapraszał sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
3: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
2: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
3: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
4: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: Też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

Żyję z dala od show biznesu i dobrze mi z tym. Najważniejsza jest miłość i rodzina, potem są konie. Praca jest ważna, ale nie jest priorytetem. Nie czuję potrzeby, by mieć więcej, powiedziała w wywiadzie dla Rewi Weronika Ciechowska, córka Grzegorza. Największe przeboje lat 80. i 90. Przez calutkie lato będę wam grał wyjątkowo słoneczna, urlopowa piosenka. Teraz i rok 1982.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
12: Uczę się włoskiego.
11: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Bo w Media Ekspert taniej masz.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
21: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
22: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Co znaczy to, że nasze gwiazdy śpiewają największe przeboje lat 80. i 90. No na przykład to, że The Power of Love Jennifer Rush cieszyła się w Wielkiej Brytanii tak wielkim uznaniem słuchaczy, że wpisano ją do Księgi Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się singiel wydany kiedykolwiek przez jakąkolwiek artystkę solową w historii całego brytyjskiego przemysłu muzycznego. I ten rekord przebiła dopiero Whitney Houston. No to co, to dalej gram wam na to jak na lato.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Słuchajcie, nie przepadła wam ostatnio jakaś kasa? O tym, że policja szuka właściciela sporej sumy znalezionej w stołecznym zoo. Więcej powiemy w wiadomościach o 15.
1: Radio Złote Przeboje.

0: program zapraszał sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
4: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
3: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Jura Park w Solcu Kujawskim świętuje urodziny już 11 i 12 lipca. Czekają na Ciebie dinozaury i mnóstwo atrakcji. Z tej okazji kup 2 bilety normalne i odbierz bilet ulgowy gratis. Bilety ważne do końca sezonu. Nie przegap i widzimy się w Jura Parku.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
2: Reklama.
0: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
11: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie, jest 9 lipca. Zapraszam na wiadomości.
12: Brak konkretów, mówią lekarze po spotkaniu z ministerstwem. Uwaga na oszustów domagających się dopłat do paczek z Chin. Duża suma pieniędzy znaleziona w stołecznym zoo. Policja szuka właściciela. Dorota Wertycka. Dobre rozmowy, ale mało konkretów. Tak prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podsumowuje spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. Z kolei szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda mówi o konstruktywnym dialogu. A spotkanie to reakcja na kryzys w systemie opieki zdrowotnej i afery związane z zarobkami lekarzy. Resort proponuje, by zarobki nie przekraczały 240 zł na godzinę. Tomasz Węcka.
13: To wygląda na to, że stronom sporu i ministerstwu, i lekarzom zależy na obniżeniu napięcia. Tak prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda po spotkaniu mówili o swoistym resecie w rozmowach. Tyle, że kwestii spornych nie brakuje i bynajmniej nie jest to tylko kwestia zarobków, ale też na przykład proponowanego lekarzom wymogu pracy przynajmniej na pół etatu w jednej placówce.
14: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
15: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
13: Kolejne spotkanie środowiska lekarskiego z kierownictwem resortu zdrowia za tydzień.
12: Szef Krajowej Administracji Skarbowej ostrzega przed oszustwami związanymi z nowymi zasadami kupowania w chińskich sklepach internetowych. Od tygodnia do paczek doliczane jest dodatkowe cło. Ma to powstrzymać rzekę chińskich towarów płynącą do Europy i pomóc chronić europejskich producentów. Pierwsze sygnały o próbach tego typu oszustw, w których przestępcy domagają się rzekomej konieczności dopłaty cła, już są, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
16: Urzędnik skarbowy nie pobiera opłat jakichkolwiek celnych, w tym przypadku e-commerce'owych. Za to jest odpowiedzialna dana platforma, dany operator, który funkcjonuje w danym kraju Unii Europejskiej.
12: Chińscy sprzedawcy już zaczęli doliczać do zakupów dodatkowe opłaty celne. Klienci mają je płacić przy składaniu zamówienia. Na 20 skontrolowanych partii lodów w 12 stwierdzono nieprawidłowości. Chodziło m.in. o stosowanie nazwy nieadekwatnej do smaku, czy o brak wykazu składników, przekazała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jeśli chodzi o nieprawidłowości dotyczące nazw, to na przykład lody czekoladowe okazały się lodami zawierającymi jedynie kakao, lody śmietankowe wcale nie były na śmietance, a rzemieślnicze zdarzyło się, że pochodziły z hurtowni albo od producenta prowadzącego produkcję na masową skalę. Policjanci z warszawskiej Pragi Północ szukają właściciela lub właścicielki dużej sumy pieniędzy. Gotówkę znalazła 7 lipca przed południem osoba zwiedzająca warszawskie zoo i przekazała pracownikom ogrodu. Pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji przy Jagiellońskiej. Osoba, która je zgubiła i jest w stanie udowodnić, że są jej własnością, proszona jest o kontakt. Na ulicę Białegostoku wyjechało właśnie 30 nowych elektrycznych autobusów miejskich. Do początku przyszłego roku ogólna liczba elektryków w mieście prawie się podwoi. To w związku z wymogami, jakie na samorządy nakłada ustawa o elektromobilności.
2: Komfort przede wszystkim pasażerów, bo tutaj o nich chodzi, ale też i komfort prowadzenia tych autobusów przez kierowców naszych będzie zdecydowanie wyższy.
12: Mówi szef Miejskiej Spółki Komunikacyjnej Krzysztof Kondraciuk, a chodzi również o komfort termiczny.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: 23 stopnie w Poznaniu, 22 we Wrocławiu, 20 w Warszawie, 18 w Lublinie, 16.

Out of Touch i duet Hollyoaks, czyli panowie, którzy już się nie lubią, bo się pokłócili o pieniądze, a my wręcz przeciwnie, z przyjemnością oddajemy kasę w wasze ręce. 1000 złotych jest do wygrania w zabawie Zabierz Złote na wakacje. Pomyślcie, ile gofrów z frużeliną można za tysiaka sobie kupić, albo ile wlać drogiej benzyny na koszt Radia Złote Przeboje, i zgłaszajcie się do zabawy po 1000 złotych. Szczegóły na złoteprzeboje.pl, a kolejny tysiak do wygrania jutro rano. We'll be right back.

0: program zapraszał sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Wiejskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

Falco w Radiu Złote Przeboje. Choć jego rodzice byli prostymi wiedeńskimi robotnikami, szybko zauważyli talent muzyczny małego Johana, no i już na czwarte urodziny kupili mu pianino. A kiedy trafił potem do szkoły muzycznej, okrzyknięto go małym Mozartem. No to właśnie takie gwiazdy. Gramy

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Jura Park w Solcu Kujawskim świętuje urodziny już 11 i 12 lipca. Czekają na Ciebie dinozaury i mnóstwo atrakcji. Z tej okazji kup 2 bilety normalne i odbierz bilet ulgowy gratis. Bilety ważne do końca sezonu. Nie przegap i widzimy się w Jura Parku.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
4: Reklama.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.

Sandra w Radiu Złote Przeboje, w którym polecam wam najserdeczniej na świecie naszą aplikację. Właśnie teraz, właśnie latem, właśnie w czasie wakacji. No bo po co męczyć się z radiem, szukać waszych największych gwiazd lat 80. i 90. kręcąc tamtą gałką? Jak można mieć je wszystkie pod ręką w najlepszej cyfrowej jakości w smartfonie albo na przykład w Android Auto, bo też tam jesteśmy, jak ktoś woli. Instalujcie i słuchajcie przez całe wakacje takich właśnie waszych ulubionych gwiazd.

0: Together in Electric Dreams, Human League w Radiu Złote Przeboje, w którym o 16:00 tylko sprawdzone wiadomości. No i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy drugi próg podatkowy zostanie podwyższony. Szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: program zapraszał sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy. Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 17. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
9: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
0: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy. Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
14: Tu Radio Złote Przeboje, 9 lipca, czwartek, pora na wiadomości.
15: Czy drugi próg podatkowy zostanie podwyższony? Rozmowy w poniedziałek. Utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii warszawskiego metra. Znany youtuber oskarżony o przesyłanie pornografii 13-latce. Dorota Werdecka. Co z podniesieniem drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 140 tysięcy złotych? Po weekendzie w poniedziałek z ministrem finansów, który nad taką zmianą się zastanawia, będzie rozmawiać szefowa Polski 2050, od dawna sygnalizująca, że zmianę trzeba wprowadzić. A dlaczego? O tym Maciej Gluczka.
16: Coraz więcej średnio zarabiających wpada w drugi próg podatkowy, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
17: Oni nawet nie wpadają w drugi próg, to ten drugi próg wpada w nich, dlatego że im ze względu nawet na inflację rosną zarobki i ktoś średnio zarabiający płacił 12%, a tu nagle zaczyna wpadać w 32%.
16: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
18: Oczywiście to jest decyzja ministra Domańskiego, bo on odpowiada za kwestie finansów publicznych.
16: Dla podatników taka zmiana oznaczałaby do 4000 mniej zapłaconego podatku w skali roku, a dla budżetu państwa koszt tej zmiany szacowany jest na około 9 miliardów złotych rocznie.
15: Utrudnienia w kursowaniu stołecznego metra. Linia M1 jeździ w dwóch pętlach. Kabaty Stokłosy oraz Politechnika Młociny. Pociągi podziemnej kolejki nie zatrzymują się przy stacji Wilanowska. Na tej trasie kursuje autobusowa linia zastępcza za metro oraz zastępcza linia tramwajowa od przystanku metro Wilanowska do placu Narutowicza. YouTuber oskarżony o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych to 31-letni Wojciech K., znany jako Wojtas. Według śledczych do zdarzenia doszło w 2014 roku. YouTuber poznał dziewczynkę przez internet podczas wspólnych nagrań materiałów wideo z popularnej gry. Rozmowy na czacie grupowym z czasem przeniosły się na grunt prywatny, po czym przez kilka miesięcy youtuber przesyłał 13-latce zdjęcia oraz transmisje z treściami pornograficznymi. Nie przyznał się do winy, grozi mu do 3 lat więzienia. Zaczęło 48, zostało już tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Pierwszego półfinalistę poznamy dziś wieczorem. Będzie to Francja lub Maroko, czyli drużyny, które na poprzednim mundialu zajęły odpowiednio drugie i czwarte miejsce. Michał Waszkiewicz.
19: Zdaniem wielu ekspertów Francja jest najmocniejsza i jest głównym faworytem do tytułu, ale z Paragwajem w poprzedniej rundzie mocno się męczyła. Są świetni, ale nie czujemy się gorsi, mówi marokański pomocnik Brahim Diaz. Oczywiście gramy przeciwko jednemu z faworytów, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to znaczy, że potrafimy rywalizować z takimi drużynami. Francuzi zdają sobie sprawę, że Maroko w stawce najlepszych drużyn nie znalazło się przypadkowo. Mecz w Bostonie dziś o 22:00.
15: Dania na wynos mogą zawierać znacznie więcej soli niż wynika z informacji podawanych w menu. W brytyjskim badaniu prawie połowa sprawdzonych posiłków przekraczała deklarowane wartości, a niektóre nawet cały dzienny limit już w jednej porcji. Badacze wzięli pod lupę posiłki na wynos w 23 punktach, w tym w lokalach należących do dużych sieci gastronomicznych oraz w niezależnych barach i restauracjach. Najwięcej w przeliczeniu na porcje soli miały dania z makaronem, a zaskakująco dobrze wypadły tradycyjne brytyjskie bary serwujące rybę z frytkami.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
20: Grzegorz Pałka, zapraszam. Wakacyjne wędrówki śladami ducha gór czekają na miłośników karkonoszy i samego karpacza. Jeśli zatem bawicie na Dolnym Śląsku, przez całe wakacje można będzie odkrywać miejsca nieznane, do których nie prowadzą drukowane przewodniki. To w każdy wakacyjny poniedziałek między 10 a 14. Z kolei na dużym ekranie kin Helios, Millie Alcock do zobaczenia w podwójnej roli. W hollywoodzkiej produkcji wcieliła się w tytułową Supergirl. To wielkoekranowy film z DC Studios. A jeśli bawicie nad morzem, jutro w amfiteatrze w Międzyzdrojach niecodzienne wydarzenie. Mowa o cieszącym się sporą popularnością na całym świecie ABBA Show. Usłyszymy największe hity szwedzkiej grupy. To około 2 godzin zabawy, a początek punktualnie o 20:00. Natomiast w sobotę w szczecińskiej Nowej Dekadencji od 18:00 stand-upowy program zagra komediowy aktor Tomasz Karolak.

Ola i Kiara, jakby chciały, to też by mogły sobie pójść z nami na koncert OND w Warszawie, no bo ja zawsze rozdaję wam po dwa zaproszenia naraz. Kolejne dzisiaj po 17. Zadanie konkursowe jest banalnie proste, więc zaglądajcie na złoteprzeboje.pl i zgłaszajcie się do zabawy. No tak za godzinkę to będę ogłaszał zwycięzcę, więc raz.

0: Radio Złote Przeboje. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Na program zapraszał sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Bydgoskie meble wracają do Bydgoszczy. Już 17 lipca w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź na otwarcie bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie 17 lipca. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
15: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
16: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
15: To brzmi jak plan ideal.
16: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media

0: Spice Girls obchodzą 30-lecie premiery Wanna Be i myślą o tym, żeby zaśpiewać razem z tej okazji, ale myślą, jeszcze na razie do niczego nie doszły. Jak dowiem się czegoś więcej na ten temat, to powiem wam o tym w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz...
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Ruszamy na wakacje, ruszamy samolotem, a jeśli lot jest długi, warto się przespać. Stewardessy ostrzegają, że częstym błędem jest spanie z głową, albo plecami, albo nogami wysuniętymi w stronę przejścia. To może przynieść chwilową ulgę w niewygodnej pozycji, ale naraża pasażerów na ryzyko uderzenia przez członka załogi lub wózek serwisowy. Problem stanowią również osoby próbujące spać na przeciwległych siedzeniach, zajmujące podłokietniki innych pasażerów albo opierające się o składane stoliki. Stoły należą do najczęściej używanych powierzchni w samolocie i według ekspertów do spraw higieny mogą być siedliskiem bakterii. O spaniu na podłodze w ogóle nie będziemy mówić.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Radio Złote Przeboje.
1: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow.
2: Autopromocja.
0: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
15: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie. Broniewskiego 1.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Co to? Co się dzieje?
2: Marek, dość udręki z twoją starą kosiarką.
1: Ale kim jesteś?
2: Jestem głosem rozsądku. Wejdź na domitech.pl. Wybierz Stigę. Moc, cisza i komfort. Trawnik będzie twą dumą. Zbawienie ogrodników. Wjedź na domitech.pl i odkryj nowy wymiar koszenia. Wkręć się w Domitech.
3: Reklama. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Uwaga na burze z silnym deszczem. Takie alerty zostały wydane dla północnej Polski, a także dla województw lubelskiego i mazowieckiego. Uważajcie też na silny wiatr i grad, który ma towarzyszyć burzom. A na Pomorzu Zachodnim uwaga na trasie S3 na odcinku między węzłami Gryfino-Pyrzyce. Osobówka uderzyła w bariery energochłonne. Utrudnienia na jezdni w stronę Gorzowa Wielkopolskiego.
4: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Radio Złote Przeboje.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.

Wierzylibyście, że teledysk do Self Control Laura Branigan był zakazany w MTV jako zbyt dwuznaczny. A dlaczego? Jest tam ujęcie, w którym mężczyzna wchodzi do mojej sypialni i zabiera mnie w noc. Pojawia się i znika. Ho, ho, ho, ho, ho, opowiadała artystka agencji The Associated Press. No, taki był dziwaczny świat w roku 1984, że to się nie podobało. A dokładnie 20 lat później świat brzmiał tak na przykład. Yes. Okay, come on.

0: oraz Box i grupa OMD, która wystąpi w sierpniu w Warszawie, a ja mam tu już przygotowane podwójne zaproszenie na ten koncert. Jak je wygrać, powiem po wiadomościach o 17:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: złote przeboje. Na program zapraszał sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do MediaExpert.
6: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Tu Radio Złote Przeboje. Jest czwartek, 9 lipca na naszej antenie. Teraz wiadomości.
8: Małżeństwo Rosjan skazane za szpiegostwo przez sąd w Sosnowcu. Lokaty bankowe bez wysokiego oprocentowania, stopy stoją w miejscu. Pierwsze smoczyce pojawiły się na warszawskim lotnisku urządzeń będzie. Dorota Werdycka. Spotkanie było konstruktywne i nie dotyczyło tylko kwestii płacowych, ale przede wszystkim przejrzystości, zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Tak szefowa resortu zdrowia podsumowała rozmowę z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Są kwestie sporne, a w czym obie strony są zgodne, o tym Tomasz Węska.
9: Jeśli wierzyć deklaracjom, to jedną z takich rzeczy jest konieczność zmiany wycen niektórych świadczeń medycznych, a drugą doprecyzowanie warunków zatrudniania specjalistów tak, żeby kontrakty nie stanowiły wśród nich tak dominującej formy zatrudnienia, jak dziś, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
10: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę.
9: Szefowa resortu zdrowia zapewnia też, że środowisko medyków nie sprzeciwia się temu, by skończyć ze spółkami lekarskimi, takimi jak ta, która wystawiała szpitalom, na przykład w Kujawsko-Pomorskim Mogilnie, zawyżone rachunki sięgające 26 tysięcy złotych za godzinę pracy.
8: Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał małżeństwo Rosjan za szpiegostwo. Igorowi R. wymierzył karę 7 lat, a jego żonie Irinie 3 lat więzienia. Jak mówiła sędzia Ewelina Pałgan-Witek, Igor R. został też skazany za nadanie paczki z niebezpiecznym materiałem.
11: Składający się z butelki plastikowej o pojemności 1,1 litra, zawierającej materiał wybuchowy w postaci nitroglikolu, dwuazotan glikolu etynelowego, dwa markery do pisania z ukrytymi w nich dwoma wojskowymi zapalnikami elektrycznymi powerbank.
8: Oboje byli stypendystami Uniwersytetu Śląskiego, a polskie władze przyznały im status uchodźców. Od 2 lat przebywają w areszcie, dziś nie stawili się w sądzie. Nie ma co liczyć na to, że banki zapłacą nam lepiej zatrzymane u nich pieniądze. Stopy procentowe stoją w miejscu, w związku z tym nie ma co liczyć na wysokie oprocentowanie. Lokat, mówi Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl.
12: To średnie oprocentowanie wynosiło 2,94%, więc już poniżej tych 3%. Ale jeżeli ktoś jest aktywny, porównuje, korzysta z okazji, no to tych ofert jeszcze takich, powiedzmy, na ponad 5% trochę jest, ale naprawdę już niewiele.
8: Na dłużej stanęły też na razie raty kredytów. Pierwsze dwie smoczyce są już na największym w Polsce warszawskim lotnisku Chopina. Tak pracownicy portu mówią o nowoczesnych skanerach, dzięki którym w bagażu podręcznym można przewieźć więcej płynów. Mówi rzecznik portu Piotr Rudzki, dodając, że w wakacje pojawią się kolejne urządzenia.
13: Nie trzeba będzie całej tej elektroniki, którą często pasażerowie przewożą. Nie trzeba będzie tego wyjmować z bagażu podręcznego. Mamy zamówionych 15 urządzeń.
8: Urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, korzystających z usługi zwykłej, płatnej, szybszej kontroli. W stołecznym zoo urodził się źrebak konia przewalskiego. To najstarsza żyjąca rasa koni, blisko spokrewniona z żyjącymi kiedyś dzikimi końmi. Ruszył właśnie plebiscyt na propozycję imienia dla konia, zaczynającego się na literę S. Propozycje można zgłaszać do wtorku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Pogoda.
7: Najcieplej na zachodzie, tutaj też najwięcej słońca. 23 stopnie w Poznaniu, 22 we Wrocławiu, 20 w Warszawie, 18 w Lublinie i 16 w Białymstoku. I to właśnie tutaj, na wschodzie, najchłodniej, najwięcej chmur, może być i deszczowo, i burzowo.
14: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Już za chwilę oddzwaniam do kogoś z was, kto chce wygrać podwójne zaproszenie na koncert grupy OMD. Ten koncert 24 sierpnia w warszawskiej Progresji, mniej więcej o 17.30. Będziemy mogli już się przekonać, kto z was wygrywa. Trzymam kciuki, Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje. Mówią, że podchodzi do śpiewania jak rasowa sportsmenka. Łączy fizjoterapię, trening siłowy, jogę i aerobik, żeby utrzymać głos w dobrej formie. Z wiekiem odkryła, że różne partie jej głosu wymagają specjalistycznej rozgrzewki, której pełne przygotowanie, uwaga, zajmuje czasem nawet godzinę. Lauper po występach wykonuje ćwiczenia rozluźniające, podobnie jak zawodowy sportowiec po intensywnym treningu. No, no, no. Gram wam na to jak na lato, zapraszam na plażę, a za chwilę, jak już sobie po tej plaży poskaczemy muzycznie, to będę rozdawał bilety na OMD.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
13: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
17: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
1: Reklama.

0: Wczoraj Fame w Radiu Złote Przeboje, w którym mam bilety na koncert OND, obiecałem, że będę rozdawał, to dzwonię do Kingi.
1: Złoty bilet na koncert OND w Warszawie.
2: Aktualnie jest zajęty. Aby uzyskać połączenie, pozostań na linii.
3: Halo?
0: No Kinga, do ciebie się dodzwonić to ho, ho, ho. Radio Złote Przeboje się kłania. Dzień dobry, Jerzy Telesiński.
3: Ach, dzień dobry.
0: Z kim ty tam się tak zagadałaś, że się do ciebie dodzwonić nie można, co?
3: A, kurczę, w pracy jeszcze jestem.
0: Przestań, rzuć tę pracę, zrób sobie urlop. Mamy lipiec, potem będzie sierpień, będzie koncert OMD. Gratuluję serdecznie, podwójne zaproszenie właśnie wygrywasz.
1: Wygrywasz złoty bilet.
3: Fajnie, ale super. Ja już sobie outfit dzisiaj szykuję. Ale genialnie.
0: To i tak nie jest już za dużo czasu. Słuchaj, 9 lipca to jest 24 sierpnia. Sprawę trzeba dobrze przemyśleć.
3: No trzeba, absolutnie.
0: Nawet nie pytam, z kim idziesz na ten koncert. To nie jest takie ważne jak outfit, oczywiście. No pięknie, udało się, Kinga.
3: Dzięki. Dziękuję. Ja nie mogę. To za dzień fantastyczny.
0: No pięknie.
3: Ja nie wierzę, że niech mnie ktoś uszczypnie.
0: Ja jestem żonaty, to ja w ogóle nie mogę obcych kobiet szczypać, rozumiesz? Ale jedno ci mogę obiecać, zostajemy razem. Największe przeboje lat 80. i 90. gramy.
3: Cały czas słucham. Na słuchawkach jestem.
0: No to pięknie. To
3: jak
0: sprawa,
3: mnie klienci, to Radio Złote Przeboje non stop.
0: I tego się trzymamy. Wszystkiego dobrego życzę. Do usłyszenia.
3: Dziękuję pięknie i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
0: Mam nadzieję, że wy nie jesteście na tyle zapracowani, żeby nie wygrać jutro ostatnich biletów na OMD. Jutro jeszcze jedno podwójne zaproszenie. No a jak się je wygrywa? No tak jak Kinga wygrała. Szczegóły na złoteprzeboje.pl. Złoty bilet.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej
3: masz. System Touch Build aktywowany. Kolano lewe zabezpieczone. Kolano prawe zabezpieczone. Użytkownik gotowy do działania. Tryb praca 12 godzin. Błąd. Zazdrość współpracownika 300%. Sugerowana akcja. Polecić Touch Build. Dostępne moduły dodatkowe. Kobyłki, sakwy i torby Cliptech. Wszystko Touch Build.
4: Wejdź na domitech.pl i aktywuj zestaw dla profesjonalisty z marką Touch Build.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
13: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
12: Nawet tutaj musisz.
13: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
12: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
13: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
14: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
15: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
18: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Popołudnie pod znakiem przelotnego deszczu, przede wszystkim we wschodniej Polsce. Na północy możliwe również burze z silnym deszczem. To samo na Lubelszczyźnie i na Mazowszu. Uważajcie też na grad i silniejsze podmuchy wiatru. Na krajowej 11 w Wielkopolsce, na odcinku Żabiniec-Kostów, poważny wypadek, zderzenie dwóch osobówek i droga zablokowana. Trzeba ją objeżdżać. Utrudnienia mogą jeszcze potrwać.
19: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
21: Radio Złote Przeboje.
22: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.

0: Don't Speak No Doubt w Radiu Złote Przeboje. Dla któregoś to Radia Złote Przeboje. Ten 9 lipca to taki wyjątkowy dzień. Pożegnaliśmy, czy żegnamy ciągle jeszcze Bonnie Tyler. Tomek Brel, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. No smutna to na pewno, zwłaszcza dla fanów, informacja. Bonnie Tyler według komunikatów odeszła wczoraj, o czym dowiedzieliśmy się dzisiaj. No i dzisiaj w programie Cała Muzyka będziemy sobie wspominać jej największe Złote Przeboje i wasze przeżycia związane z muzyką Bonnie Tyler. Gorąco zapraszam, 22 4 4 3 0, nasza automatyczna sekretarka czeka na was.

Elton John w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 18, za moment zaczynamy całą muzykę. Dzisiaj wydanie specjalne. Niestety kolejna smutna okazja. Przypomnijmy, nie żyje Bonnie Tyler. Dzisiaj po 18 przypomnimy sobie jej największe Złote Przeboje.

0: program zapraszał sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
3: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
2: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
4: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
4: Już 18 w Radiu Złote Przewoje, za chwilę sprawdzimy pogodę, no a teraz czas na wiadomości sportowe.
5: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
6: Sport 30 sekund.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Karolina Muchowa awansowała do finału Wimbledonu. Czeszka pokonała w trzech setach Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6. Muchowa o tytuł zagra ze zwycięzczynią meczu Marty Kostiuk z Lindą Noskową. Polskie siatkarki pokonały w Osace Stany Zjednoczone 3-2 w meczu Ligi Narodów. Biało-czerwone w tiebreaku wygrały 15-12. Jutro zespół Stefano Ravariniego w kolejnym spotkaniu zmierzy się z Brazylią. Biało-czerwone po 10 meczach mają na koncie 7 zwycięstw i 3 porażki.
5: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
6: Pogoda.
4: W nocy najładniej na zachodzie, na pozostałym obszarze nieco więcej chmur, we wschodniej połowie kraju miejscami przelotny deszcz, a wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 9 do 14 stopni. Jutro w dzień na zachodzie sporo słońca, z kolei na wschodzie zachmurzenie umiarkowane. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, miejscami burze z drobnym gradem. Na termometrach jutro od 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 będzie w centrum, do 25 na zachodzie. A przed nami specjalne wydanie programu Cała Muzyka i niestety w tym przypadku okazja smutna. To właśnie dzisiaj w mediach na całym świecie pojawiła się informacja, którą przekazała rodzina Bonnie Tyler. Bonnie Tyler zmarła wczoraj w wieku 75 lat. Dzisiaj w programie Cała Muzyka jej największe przeboje, z którymi na pewno każdy z nas ma niezwykłe wspomnienia. Dajcie znać, jakie. Zapraszam 22 44 30. Gorąco zapraszam, tym bardziej, że przecież przy piosenkach Bonnie Tyler wiele rzeczy zdarzało się w naszym życiu po raz pierwszy.

John Cicada i Just Another Day, czyli w szybkim tłumaczeniu po prostu jeszcze jeden kolejny dzień. Dzień smutny, niestety. Przypomnijmy, wczoraj w wieku 75 lat w Portugalii zmarła Bonnie Tyler, o czym dzisiaj w okolicach południa poinformowała jej rodzina. Bonnie Tyler, no, czyli artystka o chyba najbardziej charakterystycznym głosie w historii muzyki. Wystarczy przecież zaledwie kilka sekund, by rozpoznać, że to śpiewa właśnie ona. A to sztuka, którą może pochwalić naprawdę niewielu artystów. Dzisiaj wspominać będziemy jej największe przywoje, czyli piosenki, przy których no, wiele rzeczy w naszym życiu zdarzało się po raz pierwszy. Bonnie Tyler swoje największe złote przywoje nagrywała na przełomie lat 70. i 80. Za co kochaliśmy jej piosenki? Zapraszam, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce. No a teraz powędrujemy do końca lat 70. Dwa lata po operacji gardła, po której to operacji głos Bonnie Tyler zmienił się nie do poznania, nagrała płytę, której słuchamy chętnie do dzisiaj.

0: Zespół NSYNC. Absolutnie pięknie. No a dzisiaj w Radiu Złote Przewoje specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Niestety po raz kolejny smutna okazja. Przypomnijmy, dzisiaj w mediach na całym świecie pojawiła się informacja od rodziny Bonnie Tyler. Bonnie Tyler zmarła wczoraj w wieku 75 lat. Dzisiaj na pewno będziemy wspominać jej największe złote przewoje, a miała ich mnóstwo. No zresztą nie tylko my będziemy wspominać Bonnie Tyler, wy również.
1: Cześć, złote przewoje, tutaj Kasia z Opola. Powiem wam, że dzisiaj stałam lewą nogą, bo usłyszałam, że nie żyje moja ukochana Bonnie Tyler, która na zawsze będzie w moim sercu, bo miłością do niej zaraziła mnie moja mama. Więc przez cały dzień dzisiaj lecą jej hity. Total Eclipse of the Heart, Together, It's a Heartache. Jest mi tak strasznie przykro, ale no, mamy to szczęście, że jej muzyka pozostanie z nami na zawsze.
0: No to posłuchajmy kolejny złoty przebój Bonnie Tyler, wielkiej nieobecnej niestety od dzisiaj. Last in France w Radiu Złote Przeboje.

Nigdy nie wiem, który jest który, ale to w niczym nie przeszkadza. Charles and Eddie w Radiu Złote Przeboje. Program Cała Muzyka, dzisiaj specjalne wydanie, niestety smutna okazja. Wczoraj, o czym dowiedzieliśmy się dzisiaj w komunikacie od rodziny, zmarła Bonnie Tyler w wieku 75 lat. Dzisiaj w programie Cała Muzyka wspominamy Bonnie Tyler, wspominamy jej największe Złote Przeboje i już za kilka minut kolejne.

0: program zapraszał sponsor, właściciel salonu optycznego Domagalscy, Bydgoszcz, Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też. To poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
14: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Spore utrudnienia na obwodnicy Warszawy między węzłami Wisłostrada i Marywilska. Zderzyła się ciężarówka z motocyklem. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Długi korek też na południowej obwodnicy stolicy. Na wysokości węzła Wał Miedzeszyński są prace drogowe. Stoicie przed węzłem Przyczółkowa. Utrudnienie też na krajowej 55 między Malborkiem a Kwidzynem. Droga jest tam całkowicie zablokowana.
15: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

I Had You One Night in Bangkok w Radiu Złote Przyboje. Dzisiaj specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Wspominamy Bonnie Tyler, wspominamy jej piosenki i oczywiście jej niezwykły głos, bardzo charakterystyczny. W końcu dorobiła się określenia Rod Stewart w spódnicy. Jak pani pewnie wiedzą, ten głos jest wynikiem potroszę braku cierpliwości, bo po operacji usunięcia guzków strun głosowych lekarze zalecili jej całkowite milczenie. Ale Bonnie Tyler zaczęła mówić i śpiewać zbyt wcześnie. I to właśnie wtedy jej głos nabrał brzmienia, które później stało się jej najbardziej charakterystycznym znakiem rozpoznawczym. No to słuchamy w takim razie. Bonnie Tyler, Believe in Me w Radiu Złote Przyboje. Już teraz.

Foreigner w Radiu Złote Przeboje. A my dzisiaj w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka wspominamy Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, która swoją karierę zaczynała jeszcze jako nastolatka pod koniec lat 60. I zapewne nie zrobiłaby tego oszałamiającej kariery, gdyby nie przypadek. W połowie lat 70. poddała się operacji gardła, po której to operacji tembr jej głosu zdecydowanie się zmienił. Tę nietypową barwę głosu wykorzystał pewien kompozytor i tak powstał pierwszy mega przebój Bonnie Tyler, czyli Lost in Friends. I was lost in France, in the fields the birds were singing. Bonnie Tyler szybko poszła za ciosem, no i doczekaliśmy się przynajmniej kilkunastu wielkich światowych przebojów. I mało brakowało, a w czasie rozdania nagród Grammy pokonałaby samego Michaela Jacksona. Ale jak później przyznała, przegrać z Jacksonem to żaden wstyd. Bonnie Tyler, wielka gwiazda lat 80., ale w wielu wywiadach podkreślała, że wcale nie czuje się jak gwiazda. Nawet nie myślę o sobie jako o gwieździe. Czuję się całkiem zwyczajnie. Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. No to słuchamy. Tym razem połowa lat 80.

Alize w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 19 zerkniemy do prognoz, tym bardziej, bo w niektórych pojawiło się nawet słowo, którego dawno nie było. Śnieg.

0: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98. A przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Słyszysz? To Crush od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama. Właśnie minęła 19, za chwilę kolejny wielki przebój Bonnie Tyler, którą dzisiaj w programie Cała Muzyka wspominamy. Teraz posłuchajmy wiadomości sportowych.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Sport w 30 sekund.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś poznamy pierwszego półfinalistę piłkarskiego mundialu. Główny faworyt do zwycięstwa, czyli Francja, zagra z czwartą drużyną mundialu w Katarze, czyli Marokiem. Mecz w Bostonie zacznie się o 22:00. Kolejny ćwierćfinał jutro. Hiszpania zagra z Belgią. Tadej Pogaczar wygrał po samotnej ucieczce szósty etap wyścigu kolarskiego Tour de France i ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce ze stratą ponad 2,5 minuty zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w Wielkiej Pętli, czyli Duńczyk Jonas Winigo.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Pogoda. Jutro w dzień na zachodzie sporo słońca, z kolei na wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. A na termometrach 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, do 25 na zachodzie. Tak będzie jutro. W nocy najładniej na zachodzie, na pozostałym obszarze nieco więcej chmur, na wschodzie przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem, a na termometrach od 9 do 14 stopni. Jakby tego było mało, wysoko w górach może pojawić się deszcz ze śniegiem. No, słowa śnieg dawno nie było, prawda? Specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Smutna niestety okazja. Wczoraj w wieku 75 lat zmarła Bonnie Tyler, o czym dzisiaj w okolicach południa poinformowała jej rodzina. Dzisiaj wspominamy jej największe złote przeboje. Tego akurat zabraknąć nie mogło. Total Eclipse of the Heart.

Maroon 5 w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej jeden z największych hitów Bonnie Tyler, którą dzisiaj wspominamy w programie Cała Muzyka. Total Eclipse of the Heart. Piosenka, która liczy sobie już grubo ponad 45 lat, ale co ciekawe, Total Eclipse of the Heart przeżywa prawdziwy renesans za każdym razem, kiedy dochodzi do zaćmienia słońca. W czasie jednego z takich zjawisk przed laty Bonnie Tyler wykonała ten utwór na pokładzie statku wycieczkowego, który znajdował się na trasie zaćmienia. Bonnie Tyler, niestety wielka nieobecna. Holding Out for a Hero to kolejny jej złoty przebój.

0: To Eddy Grant w Radiu Złote Przeboje. Za moment niezwykły duet Shakin' Stevens i Bonnie Tyler w programie Cała Muzyka. Duet, który przed laty na pewnie zaskoczył fanów zarówno Shakina Stevensa, jak i Bonnie Tyler, którą dzisiaj wspominamy w programie Cała Muzyka. Przypomnijmy, dzisiaj w okolicach południa jej rodzina poinformowała o tym, że Bonnie Tyler zmarła wczoraj w Portugalii, mając 75 lat. Bonnie Tyler wspominamy razem z wami. Przypominam, automatyczna sekretarka Radia Złote Przeboje czynna jest całą dobę, 22:44:30.
1: Jako młoda dziewczynka zawsze lubiłam, uwielbiałam, już nastoletnia dziewczyna, śpiewać piosenki Bonnie Tyler i zawsze słyszałam, że mam do niej podobny głos. A potem, kiedy zaczęłam pracować w szpitalu, wielu lekarzy i pielęgniarek mówiło mi, że mam tak ochrypły głos jak Bonnie Tyler.
0: Bonnie Tyler, którą dzisiaj wspominamy w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Teraz obiecany niezwykły duet razem z Shakinem Stevensem.

To Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje. Toni Braxton, która na pewnym etapie swojego życia ze względów zdrowotnych musiała właściwie zrezygnować z kariery. Dzisiaj specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Wspominamy Bonnie Tyler i jej największe złote przeboje. Za chwilę pojawi się kolejny. Sprawdzimy też, jak to się stało, że Bonnie Tyler, będąc małą dziewczynką, w ogóle pomyślała o śpiewaniu.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
12: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
13: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.

0: Madonna, która pamiętam jakiś czas temu napędziła nam strachu, kiedy wylądowała w szpitalu. Na szczęście w jej przypadku wszystko zakończyło się szczęśliwie. Dzisiaj specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Wspominamy Bonnie Tyler, która zmarła wczoraj w Portugalii w wieku 75 lat. Jak w jej przypadku zaczęła się przygoda z muzyką? No jak to zwykle bywa, bardzo wcześnie. Kogo słuchała jako mała dziewczynka?
1: People like Ike and Tina Turner.
0: Artyści tacy jak Ike i Tina Turner, Diana Ross i Supremes. To było tyle doskonałych piosenek. Zabierałam ze sobą te płyty, zamykałam się w sypialni i udawałam, że śpiewam przed publicznością. W ręku miałam oczywiście szczotkę do włosów, patrzyłam na swoje odbicie w lustrze i udawałam, że stoję przed publicznością. Myślę, że to właśnie wtedy dotarło do mnie, że chcę być w życiu piosenkarką. Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Słuchamy.

0: Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka, w którym wspominamy Bonnie Tyler i jej największe złote przeboje. Powiedziałem wspominamy, no bo jak się okazuje, na naszej automatycznej sekretarce uzbierało się mnóstwo pięknych waszych opowieści, również opowieści koncertowych.
1: Ja miałam to szczęście, że widziałam występ Bonnie Tyler dwa razy. Pamiętam, że za pierwszym razem to nie było takie oczywiste, bo trochę czekałam na koleżankę, aż się zdecyduje. I w końcu się okazało, że bilety do Warszawy się wyprzedały, ale kilka dni później, albo wcześniej, Bonnie Tyler śpiewała jeszcze w Radomiu, gdzie zostało jeszcze trochę biletów. No i tutaj już nie czekałam, kupiłam bilet, zarezerwowałam hotel. I to był piękny koncert. Później już udało mi się dorwać bilety w Warszawie i to było tuż przed świętami, bo w grudniu 2024 roku. No szkoda. Cały czas miałam nadzieję, że jej się polepszy. U mnie dzisiaj leci Holding Out of the Hero na przemian z Faster Than the Speed of the Light i Have You Seen the Rain. Pozdrawiam. Ola z Olsztyna.
0: Pięknie dziękuję za wasze telefony. Bonnie Tyler dzisiaj w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Na zakończenie The Best Bonnie Tyler. Słuchamy.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
1: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
0: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
1: O, i to lubię najbardziej.
14: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
15: No a przed nami strefa gości. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce pojawi się artysta, który dzierży zaszczytny rekord, jeżeli chodzi o polską, a może nawet i światową muzykę. No bo jeden z ich przebojów spędził na liście ponad rok, co jest wynikiem, który obecnie się nie zdarza. No niektórzy już wiedzą, o kogo może chodzić. Andrzej Krzywy, zespół Demono, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Już za chwilę.

0: razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu pewnego razu w muzyce artysta, bez którego polska muzyka lat 80. i 90. brzmiałaby zupełnie inaczej. Andrzej Krzywy i zespół Demono.
2: Tak się nagle zachmurzyło, szaro-sine, ciężkie niebo.
1: Historia zaczyna się w latach 80., kiedy to Marek Kościkiewicz zakłada zespół Mono. Niedługo później do zespołu dołącza Andrzej Krzywy i Robert Chojnacki. I w tym składzie pod koniec lat 80. nagrana zostaje pierwsza płyta już pod szyldem Demono.
2: Tylko ze mną coś się stało.
1: Andrzej Krzywy wspominał wielokrotnie, że muzyczne początki wyglądały bardzo dziwnie, bo mimo że zespół odniósł sukces artystyczny, mimo że był popularny, pieniędzy z tego zajęcia właściwie nie było.
3: Na początku grało się w zasadzie prawie za darmo, no i to ja to przeżywałem i w dabie, pomimo tego, że płyta sprzedawała się świetnie. Nie było z tego pieniędzy, kokosów za dużo. Potem już w Demono, o sukcesie właśnie pierwszej płyty, o sukcesie drugiej płyty, na której były takie piosenki jak Miasto Nocą chociażby, tak, czy Zostańmy Sami. Nadal zespół niewiele zarabiał. No, graliśmy, nie wiem, po 200 koncertów rocznie, ale za grosiki, tak. Zmiana nadeszła gdzieś w 95 chyba roku po płycie Stop.
1: Andrzej Krzywy przygodę z muzyką zaczynał jeszcze w czasach, kiedy istniała instytucja pod tytułem cenzura. Na cenzurę narzekało wielu artystów i jak się okazuje, zespołowi Dub, w którym Andrzej Krzywy śpiewał, też zdarzyło się mieć z ową instytucją przygody.
3: To jeszcze był początek lat 80., więc ta cenzura była i faktycznie dosyć mocno przyglądała się każdemu tekstowi. No, mieliśmy kłopot z jedną piosenką, no, ale trzeba było napisać nowy tekst, co zrobiłem.

0: nie były jakoś zahaczające o politykę, czy opisujące to, co się dzieje na ulicach.
1: Na ulicach i nie tylko na ulicach, również w klubach miał zapanować kompletny szał na punkcie piosenki, która ma na swoim koncie pewien niezwykły rekord, o czym nie wszyscy wiedzą. Chyba największy do tej pory hit zespołu Demono, czyli Kochać Inaczej.

0: Piosenka Kochać Inaczej trafiła na listy przebojów, na jednej z najważniejszych. Utrzymywała się ponad rok. Rok i dwa tygodnie to jest wynik, który no dzisiaj jest nie do pomyślenia. Człowiek się cieszy, jak gdzieś piosenka skoczy, jest miesiąc, tak? I ją grają i jest w tej najważniejszej rotacji, czyli ją słychać w ciągu dnia. No to wtedy to był jakiś kosmos. No. W ogóle z tą piosenką no mnóstwo rzeczy, bo no, po raz pierwszy jakby wtedy mnóstwo ludzi z różnych środowisk po prostu przychodziło do mnie i mówiło: Andrzej, super ten numer. Od babci do przedszkolaków. To niesamowite było.
1: I pomyśleć, że gdyby historia potoczyła się w odmienny sposób, to piosenka Kochać Inaczej po pierwsze wykonywana byłaby przez inny zespół, a po drugie byłaby w rytmach reggae.
0: W ogóle pierwsza piosenka, którą przyniosłem dla zespołu Demono. Pisałem ją jeszcze z myślą o zespole Dap, ale rozstaliśmy się w takich no, słabych okolicznościach. Brakowało ballady. Miałem taką balladę, co prawda w stylu reggae, więc jak ją pokazałem chłopakom, mówią: nie, Andrzej, to już wiesz, reggae to już zapomnij, to już tego nie ma. Miałeś w dubie, a my tu, no nie, przynajmniej na tej płycie na pewno nie chcemy reggae, więc jeżeli możesz z tą piosenką coś zrobić, no to spróbuj i może jeżeli wyjdzie z tego ballada, to super, tak?
1: I jak się okazuje, Andrzej Krzywy spróbował przerobić swój największy przebój.
0: Pamiętam, jak chłopaki wyszli gdzieś na herbatkę, a ja zostałem w tej kanciapie i tam chyba z półtorej godziny, no na pewno ponad godzinę, próbowałem coś z tą piosenką zrobić, żeby ciągnęło mnie oczywiście do tego reggae, ale nagle okazało się, że można. Oświecenie no, w pewnym momencie wpadło po prostu do głowy. Ułożyłem bas i ułożyłem jakby na nowo tą całą harmonię. No i spodobało się i tak naprawdę dzięki tej piosence, dzięki temu mam wrażenie, że dzisiaj rozmawiamy.
1: Po latach Andrzej Krzywy przyznaje, że jest człowiekiem spełnionym. Przepis na sukces według Andrzeja Krzywego jest dość prosty. Trzeba lubić to, co się robi i mieć odrobinę szczęścia.
0: Ja mówię, ja mam farta w życiu. Uważam, że jestem szczęściarzem. Zresztą pewnie jak większość muzyków, artystów, poetów, pisarzy, malarzy, oni wszyscy myślę, że mają podobnie. Tak jak powiedział Konfucjusz, tak? Jeżeli pasja stanie się twoją pracą, czyli źródłem zarobku, to ty nigdy nie będziesz w pracy. Bo każde wyjście do tej, powiedzmy, pracy, tak? To jest rozwijanie siebie, to jest spełnianie siebie, to jest nowa nauka. I to jest szczęście w życiu. No mam je i cieszę się z tego bardzo, bo to myślę, że to najważniejsza decyzja w moim życiu.
1: A skoro już słowo nauka pojawiło się, to za kilka minut sprawdzimy, jakim uczniem był Andrzej Krzywy i kiedy tak na dobrą sprawę zabawa przestała być tylko zabawą, a stała się pomysłem na życie. Dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce Andrzej Krzywy, jakiego nie znaliście.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce artysta, bez którego trudno wyobrazić sobie polską muzykę, zwłaszcza lat 80. i 90. Andrzej Krzywy. Niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat muzyki. Podróż, która rzecz jasna musi się zacząć od czasów szkolnych. Andrzej Krzywy, jak się okazuje, na szkołę miał pewien sposób.
2: Pokonać głaz, pokochać go, ożywić w niej.
3: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie, no, ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy. I leciałem gdzieś tam, no, na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i no udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
1: I co ciekawe, Andrzej Krzywy kończył szkołę, która z muzyką nie miała kompletnie nic wspólnego. Technikum energetyczne. Dlaczego Andrzej Krzywy zdecydował się właśnie na ten rodzaj szkoły, a nie na liceum lub szkołę zawodową?
3: Zawodówka to zawodówka, tak? Zawodówka była dla ludzi, którzy no nie za dobrze się uczyli, krótko mówiąc. I w ogóle za bardzo się nie chcieli uczyć. W związku z tym te trzy lata zawodówki powodowały, że zdobywali zawód, tak? W technikum, no to już wyższy poziom jakby jazdy, bo to było pięcioletnia szkoła, ale przygotowująca bardzo poważnie do studiów, żeby potem dalej jakby kontynuować wybrany zawód, czy konkretnie do pracy. Także ja od zawsze wiedziałem, że liceum nie daje nic. Liceum jest tylko przygotowaniem właśnie na studia. No, ale po takim liceum, jeżeli człowiek dalej się nie chciał uczyć, no to co? Zostajesz z ręką w nocniku, nie ma nic. Liceum to było przygotowanie właśnie generalnie na studia. Ja dosyć szybko zorientowałem się, że na studia nie chcę iść i tego się trzymam do dziś.
1: Ale co ciekawe, nauka zawodu w technikum też okazała się kompletnie niepotrzebna.
3: Nie przepracowałem nawet minuty w tym zawodzie, albowiem kończąc, a w zasadzie w trakcie nawet już tego ostatniego roku, już grałem trasy koncertowe z zespołem DAB i zaczęło się zupełnie inne życie. Życie, które mnie wchłonęło i no, raz pasja, dwa ten cały świat, no to było coś w tamtych szarych czasach, coś niesamowitego.

0: to zwykle bywa, jeżeli chodzi o muzykę, na początku była zabawa, ale bardzo szybko zabawa przeistoczyła się w coś zdecydowanie poważniejszego.
1: Nie tylko zabawa, nagle poczułem, że to jest naprawdę niezła frajda i ogromna pasja, tak? Cały czas jakby kontynuując naukę i przecież świadomie wybrałem szkołę i zawód. Tę samą szkołę kończył zresztą mój ojciec, więc pomyślałem sobie, że będę kontynuował jakąś tradycję. A z drugiej strony zawsze mi się wydawało, że mieć dobry zawód, zawód tak naprawdę, który funkcjonuje na całym świecie, to jest coś. No i stąd ten energetyk, tak?
0: Andrzej Krzywy dzisiaj w pewnego razu w muzyce. No a skoro słowo muzyka nam towarzyszy, to warto zadać pytanie, kiedy tak na dobrą sprawę rozpoczęła się przygoda Andrzeja Krzywego z muzyką i dlaczego? Bo to też jest ważne.

0: To się zaczęło, w ogóle zaczęło się w szkole podstawowej, w 7 klasie szkoły podstawowej. Poszedłem do wniosku, że żeby wzbudzić troszkę większe zainteresowanie moją osobą u płci przeciwnej, pomyślałem sobie, że dobrym haczykiem będzie, jeżeli będę mógł coś zagrać, zaśpiewać, zabawić towarzystwo na ławce pod blokiem, czy na jakichś domówkach. No i tak naprawdę przez to zacząłem grać. Potem zaczęło mi tego już nie wystarczać, to podwórko.
1: Pewnego rodzaju problemem był brak instrumentu, ale jak się okazuje, instrument bardzo szybko się znalazł.
0: Miałem sąsiadki w bloku, bardzo fajne dziewczyny, które miały gitary, które zostały gdzieś tam porzucone. Były tylko jako atrapy stały, więc udawało mi się namówić je na to, żeby pożyczyć na 3 dni.
1: Wspominamy dzisiaj w pewnego razu w muzyce początki kariery, wspominamy też szkołę. No tymczasem czas płynie. Andrzej Krzywy już po 60, ale jak się okazuje, jest człowiekiem, który upływem czasu absolutnie się nie przejmuje.
0: Ja generalnie nie celebruję urodzin. Znaczy w ogóle jakby, wiesz, dla mnie jest to kolejny dzień. Nic się nie dzieje, no wiesz, no 30, 40, 50, w zasadzie wszystkie te rocznice kojarzę tak samo, no. Cały czas się w miarę dobrze czuję. Staram się jakby dbać o siebie na tyle, żeby jeszcze nie odczuwać efektów. Więc sam pewnie o tym dobrze wiesz. No i myślę, że państwo również, że kończysz 30 i nagle coś się zmienia tak strasznie, że mów, że od tej pory wszyscy wiedzą, aha, on już ma 30, tak? 40 pojawia się siwy włos. Znam ludzi, którzy mają po 60, nie mają siwego włosa, a znam ludzi, którzy mają 25 i są siwi. To nie ma czegoś takiego. Myślę, że najważniejsze w ogóle w życiu to jest to, żeby siebie lubić. To jest pierwsza rzecz.
1: I być może najważniejsza. Andrzej Krzywy dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Jak to naprawdę z upływem czasu jest w przypadku rock'n'rollowego życia? Czy Andrzej Krzywy ma swoje ukochane piosenki z własnego repertuaru? O tym usłyszycie już za chwilę.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 17. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to. O, Lewiatanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%. 1 litr. Tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w roli głównej Andrzej Krzywy, czyli artysta, bez którego trudno sobie wyobrazić polską muzykę lat 80. i 90.

0: Zespół DAF, zespół Demono, Andrzej Krzywy ma również na koncie kilka solowych pomysłów. Rozmawialiśmy o upływie czasu, którym Andrzej Krzywy absolutnie się nie przejmuje. No ale gdy porównujemy teledyski zespołu Demono z początków działalności, to jednak widać, że czas płynie. A ocenić to można choćby po fryzurze Andrzeja Krzywego, do której to fryzury zresztą Andrzej Krzywy podchodzi z przymrużeniem oka.
1: Tak jest. To nie jest tak, że przez całe życie byłem łysy, tak? Co więcej, no, w życiu się nie spodziewałem, że kiedykolwiek wypadną mi włosy, bo byłem dosyć gęsto, że tak powiem, owłosiony. Co więcej, te moje włosy były bardzo porządne. No i dawały radę, krótko mówiąc. Aż tu nagle, któregoś dnia, człowiek patrzy, że się zaczyna przecierać. No i cóż, no, trzeba po prostu, trzeba się je lubić. Ja wychodzę z takiego założenia, że stąd te włosy, no co, jakie to ma w ogóle znaczenie, tak?
0: Niektóre zmiany widać, inne słychać, a właściwie nie słychać. No właśnie, rozmawialiśmy kiedyś z Andrzejem Krzywym o warunkach, w jakich muzycy pracowali przed laty.
1: Przez to, że graliśmy na odsłuchach, czyli wiesz, w tym hałasie ogromnym, żeby wiesz, usłyszeć siebie, człowiek się musiał drzeć, tak? Hałas był ogromny i też mam, myślę, że ubytki w tych górnych rejestrach. Natomiast no, to jest naturalne. Co więcej, rock and roll konserwuje. To jest to, że my nie mamy czasu się za bardzo starzeć. Cały czas jesteśmy w trasie, cały czas jesteśmy aktywni, cały czas dajemy z siebie wszystko na każdym koncercie. Tych koncertów w zasadzie jest prawie w każdym tygodniu. Więc czy my mamy czas się starzeć? Na razie tego nie widzę.
0: Zespół Demono w latach 90. święcił triumfy, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. Wystarczy wspomnieć platynę, czy też podwójną platynę. Triumfalny powrót, jeżeli chodzi o wyniki, nastąpił w 2010 roku. Wtedy to wszystkie stacje radiowe grały piosenkę. Póki na to czas.
2: Milion spraw, chwili brak, szybkie, nie krótkie, tak, bo już myślisz, gdzie masz iść.
1: My znowu artyści. Cały czas tworzymy. To nie jest tak, że w latach 90. zatrzymał się nasz czas i dzisiaj odcinamy kupony, bo cały czas nagrywamy nowe płyty, cały czas powstają nowe piosenki, cały czas próbujemy jakby wbić się w ten rynek. Nie jest łatwo, konkurencja jest ogromna, ale próbujemy. Między innymi piosenka Póki na to czas, która uzyskała status najczęściej puszczanej piosenki w ciągu roku w rozgłośniach radiowych. Coś nieprawdopodobnego, tym bardziej, że piosenka zaistniała w sierpniu i też w historii polskiej muzyki była niezależna agencja, zliczyła to wszystko. Okazało się, że to była najczęściej grana piosenka w ciągu roku. Coś niesamowitego, no to strzał nieprawdopodobny. Bardzo się cieszyliśmy, że po jakimś tam czasie, kiedy nie było nas za bardzo słychać, nagle znowu tak po prostu zapalił numer. Coś niesamowitego, no cieszymy się z tego bardzo.
0: A takich rekordów przecież Andrzej Krzywy ma na koncie zdecydowanie więcej. Wystarczy wspomnieć największy przebój zespołu Demono, czyli piosenkę Kochać Inaczej, która też jest rekordowa, z tym, że ten rekord pewnie jest już nie do powtórzenia.
1: Piosenka Kochać Inaczej trafiła na listy przebojów, na jednej z najważniejszych. Utrzymywała się ponad rok. Rok i dwa tygodnie to jest wynik, który no dzisiaj jest nie do pomyślenia. Człowiek się cieszy, jak gdzieś piosenka skoczy i jest miesiąc, tak?
0: Andrzej Krzywy do dzisiaj twierdzi, że jest to z pewnością najważniejsza piosenka zespołu Demono i darzy ją bardzo ciepłymi uczuciami. Ale takich ukochanych piosenek jest nieco więcej, choćby piosenka Zostańmy Sami.

0: nami.
1: Bardzo piękna ballada. Ballada, którą pamiętam, pomysł na tę piosenkę przyniósł Robert Chojnacki. Bardzo lubię śpiewać tę piosenkę. Do dzisiaj jakby daje mi się trzymać te emocje, które były zarejestrowane na płycie. Ale mówię, bardzo, bardzo lubię ją śpiewać i do dzisiaj jest w żelaznym repertuarze.
2: Każdy artysta ma swoje ukochane piosenki z własnego repertuaru, ale jak się okazuje, Andrzej Krzywy ma również piosenki, za którymi nie przepada. Jedna z nich jest z pewnością bardzo zaskakująca. Utwór, który święcił triumf tuż po premierze, czyli Statki na niebie.

0: chyba najbardziej eksploatowana piosenka, jeśli chodzi o nasz repertuar. Nie ukrywam, że nie zapomnę tego, bo to było grane wszędzie i w rozgłośniach radiowych, na każdym bazarku. No, piractwo po prostu totalne, więc niestety miałem wtedy straszną gulę na piratów, więc nie dokładałem się do tego, ale podejrzewam, że gdybym wtedy kupował te kasety z różnymi okładkami, z różnymi po prostu wersjami tych płyt, to miałbym dzisiaj niezłą kolekcję różnych wydawnictw. Myślę, że około, z tego co ja widziałem, około 20, może 25. Różne tytuły, różna kolejność, różne piosenki z pierwszych płyt. No po prostu mieszanki takie dosyć ciekawe. Ja w pewnym momencie miałem po prostu absolutny już przesyt tą piosenką. I do dzisiaj nie jest to na pewno mój ulubiony numer Demona.
1: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w roli głównej Andrzej Krzywy, dzięki któremu lata 80. i 90. w muzyce brzmiały absolutnie wspaniale. Zespół Dub, no i oczywiście zespół Demono. Pewnie nie wszyscy pamiętają, że zespół Demono był pierwszym w naszym kraju, który wydał płytę na nośniku USB, czyli na pendrive'ie. To był rok 2006 i płyta zatytułowana 7 dni. A skoro już o tym mowa, to Andrzej Krzywy ma pewną teorię związaną z układem piosenek na płycie, który to układ też zależy od nośnika, na którym muzyka jest wydawana.
2: Na wielu płytach jest taki klucz, że zaczyna się od powiedzmy dwóch, trzech szybkich utworów, potem następuje ballada. Biorąc pod uwagę wydawnictwa na winylach, no to ustawienie piosenek ma ogromne znaczenie, no bo chodzi o to, żeby wykorzystać jakby do końca nośnik, tak? Więc ustawiało się według czasówek, prawda? To miało znaczenie. Na kasetach zresztą podobnie, no żeby nie zostawało z jednej strony 10 minut pustej taśmy. Wszystko miało swój określony czas, więc po to tak naprawdę przede wszystkim się ustawiało kolejność. A już potem na płycie, no to w zasadzie kwestia gustu.

0: ściany.
1: Andrzej Krzywy, obecny na muzycznej scenie od kilku dekad. Czy jego zdaniem show biznes na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat zmienił się na lepsze czy na gorsze?
2: No zdecydowanie na lepsze. Naprawdę. Czasy komuny, kiedy to wszystko ruszało jakby w moim życiu, no były bardzo przaśne. No. Sprzęt chociażby, tak, to była jakby pierwsza przeszkoda. Graliśmy oczywiście na Eltronach, graliśmy, co więcej, z dubem. Ja pamiętam, że myśmy na początku nie mieli swoich instrumentów, tylko instrumenty były wypożyczane z klubu Remont, w którym byliśmy jakby zespołem studenckiego klubu Remont. Dopiero potem za jakieś koncerty, które zgraliśmy, nie dostawaliśmy pieniędzy, tylko pieniądze szły do jakiejś tam wspólnej kasy, do worka, i z tego oni jako Remont kupili nam gitary w jakimś sklepie muzycznym. Tam trzeba mieć jakieś glejty, jakieś... To było strasznie skomplikowane, ale może powiem tylko to, że same struny były tak ogromnym kłopotem, że to były czasy, kiedy struny, jak się już troszkę pobrudziły, gotowało się w garku. Najgorzej było, jak pękła, bo jak w dobrym miejscu to jeszcze dało się związać, ale gdzieś na środku to był dramat. I po struny jeździło się do Gdańska. No to ja mówię tylko o takich jakby drobnych rzeczach. No, poza tym, no co, no dwie rozgłośnie radiowe, dwa programy telewizyjne. Także to były takie czasy. Ale jeżeli zrobiło się hita, jeżeli utwór, który miał potencjał, trafił do radia, znała go cała Polska.

0: Tak jak choćby wspomniany już dzisiaj, jeden z największych, a może i największy przebój zespołu Demono, czyli Kochać Inaczej. Czy po kilku dekadach działalności muzykę tworzy się łatwiej czy trudniej?
1: Nie jest tak prosto. Ja myślę, no niestety z wiekiem też się pewne rzeczy wypalają i we łbie, i w zdrowiu, i we wszystkim. Myślę, że to też kwestia poświęcenia czasu na to wszystko, tak? Kiedyś nie mieliśmy rodzin, kiedyś nie mieliśmy tylu zajęć, nie mieliśmy swoich mieszkań, domów. Byliśmy na garnuszku u mamie i tak naprawdę całe życie, całe dnie w zasadzie spędzało się w kanciapie, siedząc, grając, ćwicząc, próbując jakby zrobić najlepiej, jak się da. Trzeba było mieć na to czas, bo myśmy spędzali po 8-10 godzin codziennie. Od dzisiaj troszkę się pozmieniało, wiadomo, mamy już inne obowiązki. Niemniej znajdujemy czas na to, żeby... Bo pomysłów dalej w głowie jest mnóstwo. Tylko kwestia czasu na realizację.
0: Dzisiaj Andrzej Krzywy jest głównym bohaterem naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Jak Andrzej Krzywy po latach reaguje na swoje piosenki, słysząc je na przykład w radiu?
1: No bo oczywiście cieszę się, tak? Fajnie, bo to znaczy, że nadal pamiętają i nadal jesteśmy obecni w mediach, więc to jest fajne. Oczywiście to już nie jest tak jak kiedyś, kiedy po raz pierwszy usłyszałem siebie w radio. To było jeszcze z Dabem, kiedy piosenka W moim ogrodzie trafiła na listę przebojów do Marka Niedzielskiego, czyli to, i wtedy jedyne medium. To robiło wrażenie ogromne. No nie mówię, że się popłakałem ze szczęścia, bo nie, ale pamiętam, jak siedzieliśmy razem z chłopakami w kanciapie ciemnej, słuchając po prostu listy. I co będzie? I nagle się okazuje, że piosenka powinna już być, a jej nie ma. Czyli wypadła, czy będzie wyżej? No i się okazało, że jest najwyżej. I no to robiło absolutnie wrażenie. A dzisiaj, no, przyjmuję to, że tak powiem, z całym ciężarem i cieszę się, no bo jest fajnie, że można siebie słyszeć.
0: Andrzej Krzywy, którego kariera trwa już kilkadziesiąt lat, również kariera telewizyjna, no bo przecież od czasu do czasu możemy go zobaczyć w telewizji, jest człowiekiem bardzo rozpoznawalnym. Czy wiążą się z tym jakieś uciążliwości, czy wręcz przeciwnie?
1: Nie mam z tym problemu, ponieważ wydaje mi się, że to jest wpisane w nasz zawód i to jest, wręcz powiedziałbym, nasz obowiązek. No bo ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli tak drobna rzecz, tak mała rzecz jak autograf czy zrobienie sobie zdjęcia może komuś sprawić przyjemność, niejednokrotnie ogromną, nie rozumiem tego, ale okej. Więc myślę sobie, jak najbardziej, no ja jestem dla was, to ja żyję dzięki wam tak naprawdę, dzięki słuchaczom, dzięki naszym fanom, dzięki publiczności. No to jak się nie oddzięczyć? W ten sposób mogę i to robię, bez żadnego grymaszenia.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Elita.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do MediaExpert.
3: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
17: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
19: Z pewnością słowo legenda jest mocno nadużywane, ale w tym przypadku pasuje jak ulał. Każdy jego koncert to prawdziwe święto muzyki, światła i niezwykłej atmosfery. Ma na koncie kilka rekordów. Jeden z jego koncertów zgromadził 3,5 miliona słuchaczy. W pewnym kraju odcięto nawet prąd okolicznym mieszkańcom, żeby mógł zagrać. Wieczór niezwykłych historii. Jean-Michel Jarre. Za chwilę o tym wszystkim porozmawiamy.

0: po dekadach na scenie, ale muszę cię zapytać o twój stosunek do naszego kraju, do Polski, bo wydaje mi się, że jest szczególny. Czy to dlatego, że twoja pierwsza płyta odniosła właśnie w Polsce wielki sukces, czy to kwestia naszej historii?
1: Both, I would say. On a personal level, what happened when I released
2: myślę, że jedno i drugie. Od strony osobistej, kiedy wydałem album Oxygen, pierwsze listy z wyrazami uznania, poza tymi z mojej rodzinnej Francji, przyszły właśnie z Polski.
1: From the beginning, I had this kind of very mysterious.
2: Od samego początku czułem tę tajemniczą więź z polską publicznością. Zawsze też uważałem Polskę za samo serce Europy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w Paryżu, czy w Warszawie, czujemy, że należymy do tego samego kręgu kulturowego i mamy te same korzenie. W młodości ogromny wpływ mieli na mnie polscy muzycy i polskie kino. Te związki z waszą kulturą towarzyszyły mi od dzieciństwa. Później miałem przywilej wielokrotnie u was występować, a jednym z moich najpiękniejszych wspomnień pozostaje koncert w Gdańsku z okazji rocznicy powstania Solidarności.
0: Prawdziwa legenda muzyki, chociaż zdaję sobie sprawę, że słowo legenda jest nadużywane, ale w twoim przypadku pasuje idealnie. Czujesz się legendą, człowiekiem spełnionym jako artysta oczywiście?
1: Not really. I don't know exactly what it means. I feel very privileged to, you know, to have been at the beginning of.
2: Szczerze, nie bardzo. Nawet nie wiem, co to dokładnie znaczy. Czuję się po prostu wybrańcem losu, bo byłem przy narodzinach muzycznej i technologicznej rewolucji. Miałem okazję tworzyć muzykę elektroniczną w czasach, gdy ona dopiero ratkowała. Przeszedłem przez trzy różne przełomy, zaczynając od pojawienia się pierwszych syntezatorów.
0: Pamiętam, rozmawiałem z kilkoma artystami na temat różnic między małymi klubowymi koncertami, a tymi największymi. Sting powiedział, że to kompletnie różne sprawy. Tymczasem ty w jednym z wywiadów powiedziałeś, że dla ciebie nie ma większej różnicy.
3: You said there's no difference for you. Why is that?
1: Of course, being in a small club and being outdoor is different, but what I mean by this is actually by the end of the day.
2: Oczywiście, technicznie to inne doświadczenia, ale ostatecznie każdy występ to unikalna chwila, którą dzielisz z publicznością jako całością.
1: And there is a very mysterious chemistry between these two elements, the performance and the stage and the performers and.
2: Między artystą na scenie a tłumem zachodzi tajemnicza chemia. Albo ona jest, albo jej nie ma i nigdy do końca nie wiadomo, od czego to zależy. Dlatego uważam, że granie dla 200 osób czy dla 200 tysięcy to z punktu widzenia emocji i przekazu dokładnie to samo zadanie.
0: Przypominają mi się te wszystkie niezwykłe wydarzenia, o których czytałem przed laty. Tym bardziej cieszę się, że jest mi dane z tobą rozmawiać. Pamiętam, jak przeczytałem, że za sprawą twojego koncertu w Pekinie postanowiono wyłączyć prąd w kilku dzielnicach. Jak do tego doszło?
3: Lost power during the show. Is that true?
1: So it was in a sense worse than that. They didn't lose the power. I mean.
2: Sytuacja była nawet bardziej kuriozalna. To nie był przypadek. Rząd celowo odłączył zasilanie w całych dzielnicach, żeby starczyło prądu na nasze show.
1: Later on,
2: Wtedy o tym nie wiedzieliśmy. Dopiero później znajomi Chińczycy opowiadali mi, że pamiętają tamten wieczór, bo nagle siedzieli w ciemnościach. Do dziś przepraszam tych ludzi.

0: people. And so, I mean, some of the people of this, that district, later on when I did an, this...
1: Część mieszkańców tamtej dzielnicy zaprosiliśmy później na mój kolejny koncert w zakazanym mieście. Chcieliśmy im to jakoś wynagrodzić. Ale to dzięki ich poświęceniu to wydarzenie w ogóle mogło się odbyć. Dla mnie to było jak granie na księżycu.
0: My show and my concert in those days was already something quite unique.
1: Moje występy wtedy były czymś nowatorskim nawet dla zachodniego widza, a co dopiero dla chińskiej publiczności, która była odcięta od nowoczesnej kultury. To spotkanie dwóch światów było czymś niezwykłym.
0: Like if aliens were coming to Earth for them and for me to also being in front of an audience. We've been cut off from so many things about modern culture was also something very special.
2: Twój największy do tej pory koncert odbył się w Moskwie, 3,5 miliona widzów. Publiczność w Polsce pewnie będzie mniejsza, ale potrafi reagować za to bardzo żywiołowo. Czy są różnice, jeżeli chodzi o publiczność i jej reakcje w różnych krajach?
0: I think yes, I would say that the Polish audience is always very special to me.
1: Tak, polska publiczność ma w sobie coś wyjątkowego.
0: But what I can say on a personal level is there is a kind of amount of.
1: Nie wiem, czy to wasza cecha narodowa, czy nasza wspólna relacja, ale zawsze czuję u was ogrom miłości, entuzjazmu i taką specyficzną więź, której nie spotyka się wszędzie.
0: Yes, a kind of connection which is not necessarily the case in some other countries.
1: Każdy kraj ma swój charakter. Skandynawowie na przykład są bardziej powściągliwi w ekspresji, choć w środku przeżywają muzykę równie mocno.
0: They will be quite not necessarily showing so much, but by the end of the day, they are very also receptive to what you do. So you know, I think every culture, every country has its own specific character or personality.
2: Dzisiaj prawdziwa legenda Jean-Michel Jarre wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Kilka dekad na scenie, dlatego nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Za moment wracamy do rozmowy.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: To program Cała Muzyka. Dzisiaj wieczór niezwykłych gości. Jean-Michel Jarre. Wracamy do rozmowy. Radio Złote Przeboje. Twoje płyty sprzedają się w milionowych nakładach, ale z drugiej strony masz na swoim koncie historię płyty nagranej w jednym egzemplarzu. Mówię o Music for Supermarkets. Oryginalne taśmy zostały zniszczone. Zastanawiam się, jak wytwórnia na to zareagowała.
1: Miałem wtedy małą, niezależną wytwórnię. Jej szef, Francis Dreyfus, doskonale rozumiał mój zamysł, więc byliśmy dogadani. Ale reszta branży była w ciężkim szoku. Dostawałem wręcz obraźliwe listy od wielkich koncernów, które nie łapały, o co mi chodzi. A ja chciałem pokazać coś, co dziś nazwałbym pierwszym NFT. Innym sposobem postrzegania unikalności dzieł sztuki. To był też początek ery CD. Branża wmawiała wszystkim, że płyta kompaktowa to święty graal, produkt niezniszczalny, który zostanie z tobą na zawsze. To było kłamstwo. Już 5 lat później pierwsze odtwarzacze nie czytały tych płyt.
2: So that's one point. And the other thing, the reason of behind Music for Supermarkets is for the first time, so the industry decided to sell.
1: Chciałem też zaprotestować przeciwko traktowaniu muzyki jak towaru z marketu, który leży na półce obok pasty do zębów.
2: In supermarket like any other products, and I thought it was in those days quite not right, and this is the reason behind.
1: Cała ta akcja stała się głośnym happeningiem i dała mi sporo artystycznej frajdy.
0: W swoim repertuarze masz mnóstwo niezwykłych instrumentów. Najbardziej widowiskowe to chyba harfa laserowa, ale używałeś też instrumentu o nazwie teremin. Zastanawiam się nad jednym. Współczesna technika daje nam właściwie nieograniczone możliwości, w których możemy się odrobinę zagubić. Czy to dlatego sięgasz po te instrumenty?
1: Technologia od zawsze napędzała proces twórczy.
2: No Vivaldi with violin, no Jean-Luc Godard or Polanski.
1: Nie byłoby Vivaldiego bez skrzypiec, Polańskiego bez kamery, Hendrixa bez prądu, ani muzyki elektronicznej bez syntezatorów.
2: Bad Bunny without electricity. And no Jean-Michel Jarre and lots of other electronic musicians these days without electronic components. So technology has always been a
1: tool. To tylko narzędzia.
2: And especially of course in electronic music.
1: Na początku mojej drogi martwiło mnie, że maszyny nie są projektowane do występów na żywo, tak jak instrumenty akustyczne.
2: Dlatego
1: zacząłem szukać sposobów, by wydobyć tę muzykę na scenę. Harfa laserowa to świetny przykład. Pozwala przełożyć dźwięk na światło i pokazać fizyczność wykonania w zupełnie nowy sposób.
0: Jean-Michel Jarre, czyli pionier w wielu dziedzinach. Pamiętam wirtualną katedrę Notre Dame. Mówię o Welcome to the Other Side. Co myślisz, kiedy dowiadujesz się, że 75 milionów ludzi na całym świecie to obejrzało? Te liczby są nie do uwierzenia.
2: Yeah, it was quite a shock, but you know, it's strange because from the beginning of my career, I was not ready for this kind of.
1: To był ogromny szok. Prawdę mówiąc, nigdy nie byłem w pełni gotowy na taką skalę odbioru. Pamiętam mój pierwszy duży koncert na Place de la Concorde. Milion ludzi na miejscu sprawił, że dochodziłem do siebie przez rok.
2: Sharing a performance in a different way. What What happened? It was right in the middle of the COVID crisis.
1: Z Notre Dame było podobnie. Pomysł zrodził się w środku pandemii.
2: Why not trying to create a virtual concert in a virtual Notre Dame? Notre Dame has been weakened.
1: Wszyscy byliśmy odizolowani, a sama katedra po pożarze była tak samo osłabiona jak my.
2: I got this idea to actually share this moment.
1: Chciałem zaprosić ludzi do wspólnego przeżycia czegoś w wirtualnej przestrzeni, skoro ta realna była zamknięta.
2: In a virtual Notre Dame, where because it was not possible at that time. So this whole idea was quite unusual and very exciting, and I must say that I've
1: odzew, szczególnie w Azji, był niesamowity.
2: Amazed and surprised by the amount of people, especially in Asia, because you know in Asia, if you take China for instance, you don't have lots of Christian people or
1: okazało się, że Notre Dame to symbol uniwersalny, który porusza ludzi bez względu na religię czy kontynent.
2: And still has a universal potential and power.
3: A skoro o nowych technologiach mowa, muszę cię zapytać jako twórcę o rzecz, która robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o AI. Czy to jest błogosławieństwo czy przekleństwo?
2: You know, it's the same old question with any kind of technological revolution.
1: To odwieczny dylemat przy każdej rewolucji.
2: To be afraid of novelty, of innovation.
1: Człowiek z natury boi się nowości. Kiedy powstała fotografia, malarze pisali petycję, że to zabije malarstwo. Gdy wchodziło kino, aktorzy teatralni czuli się zagrożeni. Sam pamiętam, jak wprowadziłem elektronikę do Opery Paryskiej. Muzycy orkiestrowi próbowali mi wyłączyć nagłośnienie, krzycząc, że to koniec muzyki.
2: Trying to switch off and my the PA system, saying electronic music is going to be the end of orchestra and concerts. I think AI you know, we should never.
1: Dla mnie AI to po prostu kolejne narzędzie.
2: Who is using the tool? Who is using the brush? The brush is neutral. The camera is neutral. It's all depending on.
1: Pędzel czy kamera same w sobie są neutralne. Wszystko zależy od tego, kto je trzyma.
2: Opportunity to create the genres of music and the genre of cinema of tomorrow, but of course we have to be aware of.
1: AI daje niesamowite możliwości tworzenia nowych gatunków, o których nam się nie śniło.
2: You embrace a technology, the better you can.
1: Oczywiście trzeba uważać na negatywne skutki, ale im szybciej oswoimy tę technologię, tym lepiej będziemy mogli ją wykorzystać i nad nią panować.
2: But of course AI is a tool, and as my grandmother used to say,
1: jak mawiała moja babcia, postępu nie zatrzymasz.
3: Muszę cię zapytać na koniec o jedną rzecz, która nie daje mi spokoju. Pewnie zadawano ci to pytanie wiele razy. Jaki jest sekret twojej doskonałej formy? Masz jakieś specjalne diety, ćwiczenia, czy to po prostu geny?
2: First of all, thank you to my parents, because my mom was a kind of genetic mystery, because she
1: to zasługa moich rodziców. Moja mama była ewenementem. Dożyła 96 lat, a do końca wyglądała, jakby miała co najwyżej 70.
2: Was coughing and as an accident, and she looked really like in a kind of late 60s or 60s. And I think it's
1: Więc to pewnie geny. Poza tym codziennie ćwiczę i staram się dbać o ciało i umysł.
2: I do some exercise every day. I try to respect my body and my mind, but you know, this is so mysterious. Thank God to keep me in good shape, and I hope that it will still be the case in the future, because you know, for an artist there is no retirement.
1: No i fakt, że artysta nie idzie na emeryturę.
2: I don't know if it's a curse or a privilege, but I think it's a privilege.
1: Nie wiem, czy to klątwa, czy przywilej, ale myślę, że to przywilej. Dopóki nogi mnie niosą, będę robił to, co jest moją pasją i codzienną pracą.
3: Jean-Michel Jarre.
1: Prawdziwa legenda muzyki, Jean-Michel Jarre.
3: Pięknie dziękuję za twój czas.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki i do zobaczenia w Polsce.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
3: Skoro gwiazdy światowego formatu dzisiaj wieczorem w programie Cała Muzyka, to za chwilę kolejna. Porozmawiamy z legendą lat 80. Neną.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jura Park w Solcu Kujawskim świętuje urodziny już 11 i 12 lipca. Czekają na ciebie dinozaury i mnóstwo atrakcji. Z tej okazji kup 2 bilety normalne i odbierz bilet ulgowy gratis. Bilety ważne do końca sezonu. Nie przegap i widzimy się w Jura Parku.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: O, cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Bydgoskie meble wracają do Bydgoszczy. Już 17 lipca w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź na otwarcie bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na ciebie 17 lipca. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje gość niezwykły, absolutnie fantastyczna Nena. Witaj.
1: Hey, hello, how are you?
0: Słuchaj, zacznijmy od samego początku. Czy pamiętasz ten moment przed laty, jako mała dziewczynka pomyślałaś sobie, to jest to, chcę śpiewać?
1: Als ich sehr, sehr klein war, habe ich keine Pläne gehabt.
2: Kiedy byłam bardzo, bardzo mała, nie miałam żadnych planów na życie. Po prostu cały swój wolny czas spędzałam na łonie natury, w lasach. Zawsze mieszkałam gdzieś na wsi z moją rodziną i byłam bardzo związana z przyrodą. Kiedy stałam się nastolatką, zaczęłam intensywnie słuchać różnych płyt. Bardzo lubiłam Ramones, Blondie, a niedługo później też Nila Younga, Pink Floyd i innych. Wtedy poczułam jakąś inspirację. Pomyślałam o tej muzyce, która w moich myślach zawsze przenosiła mnie w wielki, szeroki świat. Sprawiła, że pomyślałam, kurczę, tworzenie własnej muzyki byłoby super. To pragnienie nie było jakimś wielkim marzeniem, a raczej po prostu przeświadczeniem, że to mogłoby być coś pięknego. Następnie poprosiłam o swoją pierwszą gitarę na gwiazdkę. Miałam wtedy około 12 lat. Zaczęłam grać na gitarze. Nauczyłam się kilku akordów i to sprawiło, że moje pragnienie stało się jeszcze silniejsze. Wtedy wiedziałam, że dzięki muzyce mogę pokazać się na całym świecie i po prostu dobrze się bawić. Godzinami siedziałam w moim pokoju i w koło powtarzałam i śpiewałam te same piosenki. To one mnie inspirowały. Potem, kiedy miałam 17 lat, właściwie już o tym zapomniałam. Poszłam do klubu, do którego w weekendy chętnie chodziłam potańczyć. Tego dnia podszedł do mnie pewien mężczyzna i powiedział: "Widuję cię tutaj w tym klubie. Jestem gitarzystą i chciałem cię po prostu zapytać, czy chciałabyś założyć ze mną zespół?" Od razu się zgodziłam. Naprawdę nigdy go wcześniej nie widziałam. Odwracam się, a on stoi przede mną i mówi: "Hej, załóżmy razem zespół." Odpowiedziałam: "Tak." I następnego dnia po raz pierwszy w życiu weszłam do sali prób. Wzięłam do ręki mikrofon i tak to wszystko się zaczęło. Mój pierwszy zespół powstał, gdy miałam 17 lat. Nazywaliśmy się wtedy The Stripes.
0: Dzisiaj Nena w Radiu Złote Przeboje. Oczywiście musimy porozmawiać o twoim największym hicie, czyli o 99 Red Balloons. Owe tytułowe balony zostały wypuszczone na koncercie Stonesów w Berlinie Zachodnim w 1982 roku. Możesz nas zabrać do tych czasów?
2: Odpowiadając na twoje pytanie o 99 Luftballons, w 1982 roku byłam ze swoim zespołem na koncercie Rolling Stones w Berlinie. Na koniec koncertu Mick Jagger wypuścił wiele balonów, które przeleciały nad murem w kierunku NRD. Ten widok zainspirował Carlo, naszego ówczesnego gitarzystę, do napisania tekstu. Pomyślał, że jeśli te balony przelecą nad murem i zostaną źle zrozumiane, może to wywołać coś dziwnego. I tak właśnie narodziła się ta piosenka. Dokładnie w 1982 roku na koncercie Rolling Stonesów.
0: A powiedz mi, spodziewałaś się, że to będzie aż tak wielki międzynarodowy hit i po latach swego rodzaju symbol tamtych wydarzeń, symbol tamtej ery minionej?
1: Wir haben uns damals, weißt du, ich habe Musik angefangen.
2: Wiesz, zaczynałam tworzyć muzykę nie myśląc o złotych płytach ani czerwonych dywanach. Byliśmy po prostu świetnym zespołem. To wszystko. Chcieliśmy tworzyć muzykę i pisać piosenki. Mieliśmy nawet kontrakt płytowy. Ale dla nas sukces nie był priorytetem, ani to, dokąd nas zaprowadzi. Po prostu pozwoliliśmy, żeby to wszystko samo do nas przyszło. Pamiętam bardzo wyraźnie, jak Carlo pokazał mi tekst do Luftballons w sali prób. Powiedział mi, że gdy tylko napisał pierwsze kilka wersów, dostał gęsiej skórki. Oboje mieliśmy przeczucie, że to będzie coś wielkiego. Nie wiedzieliśmy dokładnie, co się wydarzy i nie obchodziło nas to. Ale ta piosenka poruszała nas. Po prostu czuliśmy, że będzie wyjątkowa i że wydarzy się z nią coś naprawdę specjalnego.
0: Nyna dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tysiące koncertów. Jesteś na scenie od wielu lat. Co po tylu latach sprawia ci na scenie największą frajdę?
1: Also viele fragen mich immer, ja hast du denn überhaupt noch Lust, deine alten Lieder zu singen und so?
2: Wiele osób ciągle mnie pyta, czy nadal mam ochotę śpiewać swoje stare piosenki. Dla mnie to jest całkowicie jasne. Dopóki jestem na scenie, nigdy nie będzie koncertu Neny bez Luftballons. Upieram się przy tym. Kocham swoją przeszłość, a te tak zwane stare piosenki są zawsze obecne na mojej setliście.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje legendę lat 80., czyli Nena. Jesteś na muzycznej scenie od kilku dekad. Podejrzewam, że wielu artystów, którzy debiutują obecnie, nikt nie będzie pamiętał za 40 czy nawet 30 lat. Powiedz mi, jaka jest tajemnica związana z fenomenem gwiazd lat 80. i 90.
1: Also, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ob man aus.
2: Występy na żywo są dla mnie zawsze czymś wyjątkowym. Moja odpowiedź na to pytanie jest prosta. Nie ma w tym żadnej magicznej formuły. Zawsze przed koncertem skupiam się, a potem ja i mój zespół po prostu dajemy z siebie wszystko. Więc myślę, że to nie ma nic do rzeczy, czy to jest z lat 80., 90. czy 60. Chodzi po prostu o to, co chciałoby się wnieść do świata. Zawsze dbałam o to, żeby moje życie trwało. Żeby zawsze czerpać inspiracje z mojego życia i wszystkich moich doświadczeń. Istnieje życie po Luftballons. Mam ogromny repertuar piosenek. Jestem na scenie już ponad 40 lat. Gram koncerty na żywo prawie co roku. Wciąż piszę nowe piosenki i po prostu działam, pozostając autentyczną i wierną sobie. Nie pozwalając, by cokolwiek lub ktokolwiek mną manipulował. Wiem, czego chcę i poznaję wspaniałych ludzi, którzy mnie inspirują. Życie jest pełne możliwości. Trzeba właściwie tylko sięgnąć i zobaczyć, co życie ci oferuje.
0: Dzisiaj Nena w Radiu Złote Przeboje. Twoje dzieci są muzykami, ale pogadajmy też o twoim ostatnim albumie, który powstał w zaciszu domowym.
2: Cóż, moje dzieci są już dorosłe. Wszystkie są muzykami i to całkiem niezłymi. Więc zawsze jest z nami na scenie kilku członków rodziny. To jest po prostu piękne. Album Licht powstał 5 lat temu w bardzo szczególnym czasie w naszym domu. Zebraliśmy się pod jednym dachem, założyliśmy małe mieszkanie dla muzyków i napisaliśmy album Licht.
0: Nena, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Ja słyszałem, że na scenie szykujesz rodzinne niespodzianki. Czy z rodziną się pracuje lepiej, czy trudniej?
1: Es ist total schön. Also wir als Familie, ich meine, wir sind eine Großfamilie. Ich habe inzwischen
2: Jesteśmy dużą rodziną. Mam teraz 7 wnucząt i one też dorastają z nami. Naprawdę lubimy razem pracować, jako rodzina, ale oczywiście mam mojego gitarzystę z Ameryki, mojego perkusistę z Berlina i jesteśmy naprawdę pomieszaną gromadką. Mimo to zawsze myślę, że jest naprawdę miło, kiedy moje dzieci też są przy nas. To dla nas po prostu świetna zabawa. Każdy ma swój własny wszechświat, ale w wielu momentach spotykamy się ponownie. Na każdej trasie, na której gram, jest ze mną część mojej rodziny. Wzajemnie się wspieramy i dużo razem pracujemy. To jest wspaniałe.
0: Twoja ostatnia płyta była przygotowywana w czasie lockdownu, kiedy mieliśmy zdecydowanie więcej czasu. Muszę to zapytać, czy teraz nad czymś pracujesz nowym?
3: Fresh? Soon?
2: Tak, zdecydowanie nad tym pracuję. Planuję nagrać nowy album. Mam już kilka dobrych pomysłów. Wszystko jest w fazie przygotowań.
0: Prawdziwa legenda lat 80., czyli Nena dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pięknie dziękuję Ci za Twój czas i za to, że podzieliłaś się tymi niezwykłymi historiami.
2: Ja również dziękuję, Tomek. Miło było z Tobą rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Jura Park w Solcu Kujawskim świętuje urodziny już 11 i 12 lipca. Czekają na Ciebie dinozaury i mnóstwo atrakcji. Z tej okazji kup 2 bilety normalne i odbierz bilet ulgowy gratis. Bilety ważne do końca sezonu. Nie przegap i widzimy się w Jura Parku.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sam.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.